0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.
0: Do usłyszenia.
3: Minęła 2:15.
4: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Hej, z tej strony Not Your Girl. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

7 years, 7 days, 7 days.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć.

Kiedyś puszczałem bańki, no a teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze.

sometimes it's the moon.

0: Radio Praga.
1: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

music. I watch the music. I feel so alive. I could.

还是很模糊。

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Wydajemy tylko 20 euro na profilaktykę na rok, na osobę. To jest bardzo mało. Jesteśmy na końcu Europy, a wszystko zaczyna się od jamy ustnej. Choroby zapalne, o których mówimy w ogólnym tego słowa znaczeniu, czyli miażdżyca, też ma swoją etiologię w jamie ustnej, w próchnicy, zmianach okołowierzchołkowych. Dlatego od najmłodszych lat, szczególnie w dobie kryzysu demograficznego, będziemy dbać o dzieci w kontekście prewencji i profilaktyki po to, żeby nie doprowadzać do zbędnych chorobowości w wieku późniejszym. Jama ustna to nie tylko zęby, jama ustna to też dziąsła, jama ustna to też język, gardło. Wszędzie tam bytują drobnoustroje. I teraz jak nie mamy tej świadomości, nie dbamy o higienę jamy ustnej, nie leczymy też zębów, nie przeglądamy tych zębów od najmłodszych lat, nie uczymy tego dzieci, wtedy to wpływa na nasz stan ogólny naszego zdrowia. A styl życia wpływa na zdrowie nasze w 60%. Reszta to jest medycyna naprawcza.
2: Nasz program polega na tym, że będziemy oferowali darmowe lekcje w szkołach i w przedszkolach, które zyskały również uznanie dydaktyczno-merytoryczne, bo mamy poparcie Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji, żeby właśnie stawiać na profilaktykę w duchu lepiej zapobiegać niż leczyć i w duchu lepiej kształtować te nawyki od najmłodszych lat. Nauczyciel jest wyposażony w bardzo dobre materiały dydaktyczne i sam może taką lekcję przeprowadzić, ale również mamy taką możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia studentów stomatologii, żeby właśnie o tym, jak często myć zęby, jak je szczotkować, dlaczego to jest ważne, żeby również to robić po posiłku, żeby właśnie studenci opowiadali dzieciom, jakie to jest ważne i żeby takie właśnie dobre nawyki kształtować od najmłodszych lat.
1: Chcemy, żeby wiedza, jaka będzie przekazywana dzieciakom, była oparta na faktach i zgodna z wytycznymi medycznymi. Mamy wiele do zrobienia, ale proszę Państwa, zawsze serce mi krwawi, jak studenci ze Skandynawii, studenci z innych krajów przyjeżdżają do Polski uczyć się, jak wygląda próchnica. Czyli mamy ogromną pracę organiczną do wykonania. Jeśli chodzi o profilaktykę jamy ustnej, mamy taką jako koalicja taką ambicję, taki priorytet, żeby wejść do szkół z tą prewencją. Nawet jak to nie jest przedmiot obowiązkowy, to chcemy zarażać zdrowiem i chcemy mówić, że słuchaj, dbaj o zęby, bo potem będą chorowały twoje stawy, twoje nerki, twoje serce. I jak będziesz miał wiek dorosły, to będziesz ciągle chodził do gabinetów i leczył inne narządy, jak nie będziesz dbał o zęby. I to ma być taki przekaz jednoznaczny i dzieciaki, mam nadzieję, będą miały wpływ wtedy na swoje rodziny, bo edukacja odbywa się przez rodzinę. A jeżeli rówieśnicy będą dbali i to będzie też piękny uśmiech, biały jest synonimem kultu piękna, ale my mówimy o zdrowiu przez piękne zęby. To nie tylko wygląd, ale naprawdę stan jamy ustnej, który wpływa na cały nasz organizm.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Michał Banasiak, prezes i współzałożyciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej.
2: Dziękuję. Jak duży jest ten potencjał sportu do budowania wizerunku kraju i przyciągania inwestycji?
1: Potencjał sportu do budowania wizerunku kraju, przyciągania inwestycji rzeczywiście jest bardzo duży i też wielowątkowy, bo jak sobie rozbijemy to na poszczególne bloki, to możemy realizować go poprzez organizację dużych imprez sportowych, dzięki osiąganiu sukcesów przez naszych sportowców, ale też dzięki budowaniu ich rozpoznawalności, czy dzięki temu, że reprezentanci Polski w strukturach międzynarodowych organizacji sportowych będą funkcjonować i będą takim naszym uchem wobec tego, co dzieje się w świecie sportu i dzięki temu chociażby łatwiej będzie nam lobbować na rzecz pozyskania dużych imprez sportowych. To jest to rzeczywiście kwestia przyciągania i turystów, i przyciągania inwestorów, którzy będą chcieli u nas zostawiać swoje pieniądze, czy to w infrastrukturze sportowej, czy to w polskich klubach sportowych, czy przy różnego rodzaju innych wydarzeniach i inicjatywach związanych właśnie ze sportem. Jak sobie spojrzymy na ostatnie lata chociażby, jak wiele państw postawiło właśnie na tę odnogę sportową, jeśli chodzi o budowanie swojego wizerunku, to zobaczymy i duże, bogate kraje, jak chociażby kraje Zatoki Perskiej, które bardzo dużo środków przeznaczyły na to, żeby pozyskiwać czy to duże imprezy sportowe, czy to żeby sponsorować międzynarodowy sport, ale zobaczymy też i mniejsze kraje, które przy okazji na przykład Igrzysk Olimpijskich mają takie właściwie jedyne w czteroleciu okienko, kiedy mogą zaistnieć na tej mapie świata i też świadomości wszystkich ludzi, bo możemy sobie tutaj przytoczyć chociażby przykład Paryża roku 2024 i Parady Narodów, gdzie wiele takich mniejszych państw, chociażby oceanicznych czy krajów karaibskich, miało swoich przedstawicieli i dla nich to rzeczywiście była jedyna w takim długim okresie okazja, żeby świat mógł o nich usłyszeć, mógł też później na bazie właśnie tych igrzysk i sukcesów sportowych albo samej obecności mówić o tych państwach.
2: Czy dziś Polska wykorzystuje ten potencjał i co można by zrobić, żeby go lepiej wykorzystać?
1: Na pewno jesteśmy w takim miejscu, gdzie mamy swoje bardzo mocne strony. To jest chociażby kwestia naszych sportowców i ich rozpoznawalności, bo Robert Lewandowski, Iga Świątek czy Robert Kubica to są takie marki osobiste, o których mówi cały świat i to są nasi naturalni ambasadorzy w świecie, nie tylko sportu, ale generalnie wśród wszystkich tych, którzy odbierają tę międzynarodową rzeczywistość. Możemy spojrzeć chociażby na

0: Radio Praga.
1: Rangi Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata, Pucharów Świata w Polsce organizowaliśmy. To jest nie tylko Euro 2012, do którego zawsze wracamy, ale to są wydarzenia znacznie nam bliższe czasowo, jak czempionaty czy to w siatkówce, czy w piłce ręcznej, ostatnio Eurobasket, który też współorganizowaliśmy. I rzeczywiście wielokrotnie pokazaliśmy, że mamy know-how, wiemy jak to robić, wiemy jak te imprezy do siebie ściągać, ale też jak je logistycznie i organizacyjnie właściwie przeprowadzać. Natomiast z pewnością jest na tym polu jeszcze wiele do zrobienia, bo kwestia zagospodarowania chociażby tych naszych lokomotyw marketingowych w świecie sportu, kwestia tego, żebyśmy nie korzystali tylko z tego, że oni osiągali sukces, ale mieli jakiś konkretny pomysł, pewną strategię na to, jak z ich rozpoznawalności korzystać, kwestia tego, żebyśmy też mieli mechanizmy, które pozwolą nam promować Polaków do międzynarodowych organizacji sportowych, którzy będą tam działać na rzecz nie tylko polskiego sportu, ale patrząc szerzej, ostatecznie również na rzecz Polski. No i kwestia też tego, żebyśmy mieli wypracowane mechanizmy, aby tych dużych imprez sportowych jak najwięcej do naszego kraju trafiało.
2: Jak znaczenie ma tu organizacja największych imprez sportowych, takich jak Letnie Igrzyska Olimpijskie w 2040 lub 2044 roku? Na jakich krajach możemy się wzorować w tym przypadku?
1: Jesteśmy na pewno w takim interesującym okresie półmetka, powiedziałbym, nawiązując do tego, że Euro 2012 było 14 lat temu, a Igrzyska Olimpijskie, które chcielibyśmy gościć w 2040 roku, są za kolejnych 14 lat, to jesteśmy tak trochę pośrodku, gdzie możemy sobie wyobrazić tę perspektywę przeszłą i na jej bazie myśleć o tym, jak dużo czasu zostało nam na to ewentualne goszczenie Igrzysk w roku 40. Z pewnością do tematu Igrzysk Olimpijskich w Polsce nie należy podchodzić jako do pewnego rodzaju takiego festynu sportowego, na który wydamy dużo pieniędzy i później zobaczymy, jak to będzie. Ważne, żebyśmy te igrzyska u siebie mieli. To powinna być według mnie taka nagroda za pewien proces rozwojowy nie tylko na bazie infrastruktury sportowej, bo to jest oczywiste, ale też kwestia infrastruktury energetycznej, transportowej, która jest niezbędna do tego, żeby takie igrzyska zorganizować w sposób sprawny, ale też w sposób przyjazny naszej gospodarce, który sprawi, że będziemy w stanie nie tylko na czas igrzysk, ale i po igrzyskach myśleć o tych projektach jako czymś, co dzięki igrzyskom udało nam się zrobić, tak jak myślimy w ten sposób o wielu projektach, które były przygotowywane z myślą Euro 2012. Na pewno też tutaj konieczna będzie kwestia przekonania społeczeństwa do tego, żeby te igrzyska zorganizować, bo byłoby niedobrze, gdybyśmy skupili się jedynie właśnie na tej warstwie sportowej, wydarzeniowej, a zapomnieli o tym, że na tych igrzyskach powinno skorzystać jak najwięcej obywateli polskich, żeby te igrzyska były jak najbardziej rozproszone, jak najbardziej zdecentralizowane i przyniosły jak najwięcej korzyści również takich pozasportowych. No i też w tym komponencie oczywiście niezwykle istotna kwestia, czyli kwestia polskiego sportu. Tego, żebyśmy na własnych igrzyskach mieli reprezentację, która pozwoli nam zdobyć jak najwięcej medali. Jak spojrzymy sobie w kontekście igrzysk na te kraje, na których warto się wzorować, to tak patrząc historycznie na pewno jest to Hiszpania, konkretnie Barcelona i rok 92, bo dla Barcelony był to wtedy rzeczywiście taki moment przełomowy, impuls gospodarczy, impuls infrastrukturalny, impuls turystyczny. To od 92 roku, od igrzysk właśnie liczy się ten czas, dzięki któremu i od którego Barcelona stała się bardzo rozpoznawalnym miejscem nie tylko na mapie Hiszpanii, ale na mapie świata, kiedy stała się takim kurortem przyciągającym turystów. I my też powinniśmy przygotować taką ofertę olimpijską nie tylko skierowaną do MKOL-u i do tych osób, które będą podnosić ręce za tym, czy do Polski te igrzyska mogą trafić, czy też trafić tutaj nie powinny, ale do wszystkich tych, których upatrujemy jako potencjalnych odbiorców, czyli na przykład turystów, którzy będą tutaj ściągać na igrzyska, ale którzy przy okazji mogą zapoznać się właśnie z naszą szeroką ofertą turystyczną, a potem rozjechać się po świecie jako tacy naturalni ambasadorzy Polski i mówić, że u nas jest bezpiecznie, pięknie, że jest smacznie, no i krzewić te wszystkie kwestie dotyczące Polski, które chcielibyśmy, aby w świecie wybrzmiewały. We'll be right back.

0: zrozumiałeś.
1: Minęła 8:30.
2: Radio Praga.
3: Słuchacie Radia Praga.
4: Piotr Okurowski, prezes zarządu Kaucja.pl. Pierwsze 4 miesiące funkcjonowania systemu kaucyjnego charakteryzują się dużą ilością opakowań kaucyjnych, które już pojawiły się na rynku. W związku z tym konsumenci już rozpoczęli proces zbiórki. Widzimy bardzo fajne, bardzo pozytywne zachowania konsumentów, którzy w dużej ilości te opakowania przynoszą do już istniejących punktów zbiórki. Aktywnie zaangażowali się w zbiórkę i to dotyczy każdej frakcji, zarówno puszek, jak i butelek PET. Tutaj nie ma różnicy. Te opakowania są zwracane, przynoszone. Troszeczkę też wbrew, czy pomimo tej kampanii, którą gdzieś słyszymy w mediach, docierają do nas sygnały niezadowolenia, mówiąc o tym, że system jest trudny, nieefektywny, że wymusza na nas nowe zadania. Tak, wymusza na nas pewnego rodzaju nowe, codzienne przyzwyczajenia, codzienne nawyki, polegające na oddaniu tego opakowania po napoju do punktu zbiórki, a nie umieszczeniu go w tak zwanym żółtym worku komunalnym. Ale jeżeli połączymy to ze zrozumieniem, dlaczego to robimy, jaki jest powód takiego działania, myślę, że będzie nam łatwiej. Także my, operatorzy, rozpoczęliśmy w tych 4 miesiącach już obsługę regularną jednostek handlu, odbiory tych opakowań w workach zgromadzone w sklepach, przetwarzanie, sortowanie i już rozpoczęliśmy dostawy tych opakowań do recyklerów. Recyklerów tworzywa PET celem wyprodukowania nowego opakowania, czy regranulatu najpierw, a później nowego opakowania. Także bardzo dynamiczne 4 miesiące, bardzo aktywne. Wzrosty wolumenów to było po 50% z miesiąca na miesiąc. Mamy w tej chwili około 8000 punktów wyposażonych w urządzenia automatyczne, w kaucjomaty. Ta ilość kaucjomatów w kolejnych miesiącach się pewnie podwoi. Także kolejne wyzwania, kolejne etapy systemu przed nami.
5: I jakie są konieczne do poprawy elementy z punktu widzenia konsumenta?
4: Koniecznych elementów do poprawy z punktu widzenia konsumenta jest kilka. Oczywiście wraz ze wzrostem ilości dostępnych opakowań kaucyjnych ta sieć, gęstość punktów zbiórki powinna i będzie. I to wiemy, że będzie się zwiększać. Tak? Powiedziałem, że mamy 8 tysięcy recyklomatów na rynku. Kolejne 8 tysięcy jest zamówionych. Także szacujemy, że do końca roku na rynku pojawi się około 15 tysięcy punktów zbiórki już wyposażonych w recyklomaty. Drugie tyle pewnie punktów zbiórki manualnej, czyli ta sieć, ta gęstość się zdecydowanie poprawi. Tak? Poprawi się też pewnie świadomość nasza, bo nieustannie komunikujemy, mówimy, opowiadamy, jakie są cele funkcjonowania systemu kaucyjnego, dlaczego to robimy. Także też będziemy pracować, będziemy budować tą świadomość nas wszystkich, konsumentów napojów i aktywnie zachęcać do uczestnictwa w systemie, aby osiągnąć jak najlepsze, najwyższe poziomy zbiórki. Oczywiście potrzebne są też działania związane z logistyką, z transportem, z sortowaniem opakowań, z zagospodarowaniem. Tutaj czekamy na oczekujemy zaangażowania Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które przygotowuje opinie, rekomendacje, interpretacje ustawy, tak umożliwiające na jeszcze większą skalę wykorzystywanie logistyki zwrotnej sieci handlowych, umożliwiające wykorzystywanie instalacji liczenia, sortowania w formule nieprofesjonalnego zbierającego i przetwarzającego odpady.
5: Jak to wygląda z perspektywy operatora? I mówił Pan ostatnio o potrzebie zajęcia się dalszym etapem zagospodarowania odpadu i logistyce z tym związanej. Tak. To jakbyśmy wyjaśnili, o co tutaj chodzi?
4: Dalsze życie odpadu wynika z celu systemu kaucyjnego. W systemie kaucyjnym chcemy zebrać opakowania. Tutaj odniosę się głównie do opakowań z tworzyw PET. Te opakowania chcemy zebrać, aby je przetworzyć na granulat, a z granulatu wyprodukować nową butelkę na napój. I teraz dlaczego jest to wyzwanie? Jeżeli dzisiaj systemy zbiórki gminnej, systemy komunalne zapewniają nam zbiórkę do 40% opakowań wprowadzonych na rynek, a w systemie kaucyjnym chcemy zebrać co najmniej 77-90% takich opakowań, to znaczy, że powinniśmy bardzo mocno już teraz pracować w perspektywie kilku najbliższych lat nad rozwojem instalacji recyklingowych, nad zwiększeniem mocy przerobowych instalacji recyklingowych, tak aby tą zwiększoną ilość surowca, która pojawi się na rynku, zwiększoną ilość materiału, który będziemy przetwarzać, móc zagospodarować w Polsce. No bo to jest naszym najwyższym celem, żeby dobrej jakości granulat do wyprodukowania nowych butelek wyprodukować w polskich instalacjach recyklingowych. Także to jest bardzo istotny element, o którym nie możemy zapomnieć. Już powinniśmy dzisiaj mówić, mając w świadomości i w zasadzie prawie że w pewności, że ta zbiórka do tych poziomów, widząc dzisiejsze zachowania konsumenckie, że ta zbiórka do tego poziomu bardzo szybko dojdzie. Konsumenci obserwują pojedyncze zjawiska, ja mówię pojedyncze, ale konsumenci obserwują zjawiska utrudniające im codzienne wejście w system kaucyjny. Mówimy tutaj o niedziałających czy zapchanych recyklomatach. Mówimy tutaj o tych sklepach, które się ciągle jeszcze wyposażają w recyklomaty, czyli też może być zjawisko, że idę dzisiaj do sklepu, recyklomatu nie ma, jutro już będzie zainstalowany. Obsługa sklepu też musi się nauczyć, zrozumieć, jak często należy wymienić worek, jak należy konserwować to urządzenie, aby ono się psuło, nie psuło w ogóle, albo psuło co najmniej rzadziej. Także tutaj wszyscy przechodzimy taki proces wdrożenia tego systemu kaucyjnego. Niestety kosztem pewnie obserwowanych i to zdarzających się awarii, krótkoterminowego niedziałania, nawet kilkugodzinnego być może niedziałania, tak, kiedy operator czy jednostka handlu nie do końca szybko ten worek wymieni w danej maszynie. Zbiórka manualna też, oczywiście może się zdarzyć awaria IT, niedziałający skaner czy brak innego rozwiązania technicznego, które utrudni konsumentowi oddanie. Ja sam też spotkałem się z różnego rodzaju trudnościami, które rzeczywiście przy odrobinie czasu i dania sobie przestrzeni na poprawę mechanizmu funkcjonowania i procedur zdecydowanie doprowadzą nas do tego, że ten system kaucyjny będzie prosty, intuicyjny i bardzo powszechny.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Cześć, tu Paweł z zespołu Korpo Robot. Serdecznie pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata. Plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą, więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe. Stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów. Stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych jak kurczak czy wołowina, ale również kocimiętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
2: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
1: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadna z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmian jakościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
2: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
1: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
2: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego, czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
1: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy mimo wszystko, tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
2: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
1: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc bardzo będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej strategii rozwoju kraju jako wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego, aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim EX.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych, rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych firm z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Agnieszka Żebrowska, dyrektor sponsoringu i prewencji, grupa PZU.
2: Proszę powiedzieć, co Państwa raport mówi na temat rowerzystów w Polsce? Jak często, w jaki sposób i do czego wykorzystujemy obecnie rowery?
3: Muszę powiedzieć, że jazda na rowerze jest najbardziej powszechną aktywnością Polaków. 19 milionów Polaków jeździ na rowerze, co oznacza, że 80% naszego społeczeństwa deklaruje, że jeździ na rowerze. No jest to chyba najbardziej powszechne zjawisko, które łączy Polaków. PZU jako powszechny zakład ubezpieczeń szuka takich elementów życia społecznego, które właśnie charakteryzują się powszechnością. Więc stąd zainteresowanie rowerami. Przy czym rower to nie tylko wielkomiejski sposób na spędzanie wolnego czasu, to nie tylko takie lifestyle'owa aktywność, ale dla wielu Polaków jest to jedyny środek komunikacji. Ponieważ 10 milionów Polaków jest wykluczonych komunikacyjnie, wynika z najnowszych badań opublikowanych przez Sejm. Z czego możemy powiedzieć, że na kilka tysięcy gmin w Polsce około 3% nie jest wykluczonych komunikacyjnie. Więc dla wielu osób jest to po prostu element życia codziennego. Na rowerze jeżdżą do sklepu, do pracy, do znajomych. Dlaczego my jesteśmy tym zainteresowani? Mamy w DNA bezpieczeństwo, szczególnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym, a rower to też uczestnik ruchu drogowego. I jak wynika z naszego raportu, rowerzyści nie znają przepisów ruchu drogowego. W związku z tym stanowią potencjalne zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników. Stąd Rowerowa Polska PZU ma taki główny cel, żeby budować kulturę jazdy, budować kulturę bezpiecznej jazdy. Bo rower jest naprawdę wspaniałą aktywnością. Oczywiście pod warunkiem, że jest używany w taki sposób, żeby sprzyjał zdrowiu i bezpieczeństwu. Stąd w Rowerowej Polsce PZU mamy elementy bezpieczeństwa, zdrowia, bo ważne jest też przystosowanie roweru do człowieka i takie jego ustawienie, żeby ten rower sprzyjał zdrowiu, a nie, że tak powiem, powodował jakieś traumy. Mamy też w czasie Rowerowej Polski PZU tak zwany bike fitting, który polega na dobraniu, ustawieniu roweru do człowieka. Tak, żeby nie powodował żadnych traum, a wręcz przeciwnie, sprzyjał zdrowiu. Co możemy jeszcze powiedzieć o rowerze? Rower tak naprawdę łączy wszystkie pokolenia. Na rowerze jeżdżą dzieci, dorośli, a nawet seniorzy. I to z nimi związana jest nasza szczególna troska, bo właśnie seniorzy bywają często ofiarami wypadków. My w tym programie współpracujemy bardzo ściśle z Komendą Główną Policji, która jest naszym partnerem merytorycznym i która dostarcza nam danych statystycznych, a także współpracuje z nami przy konstruowaniu wszelkiego rodzaju przekazów dotyczących bezpieczeństwa i ruchu drogowego. Co jeszcze mam powiedzieć? Bo ja tak mogę gadać. Według niektórych badań Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem liczby rowerów na głowę po Niemczech i krajach skandynawskich, a przed Holandią, co interesujące. Więc Polska staje się powoli takim rzeczywiście krajem, w którym rower jest obecny w naszym życiu. Ale dzieje się to jakby w ciągu ostatnich kilku lat, to nasiliło się w czasie i po pandemii aktywności rowerowe, więc wynika z tego, że jeszcze nie wszyscy zdołali się przyzwyczaić do tego, że rowery są tak powszechne i że są właśnie uczestnikami ruchu drogowego. Polacy nie zdążyli się jeszcze nauczyć prawdopodobnie przepisów, a to, czego się nauczyli, no pewnie zdążyli zapomnieć, bo w szkole zdawali na kartę rowerową. Jednocześnie zauważamy, że coraz więcej Polaków jeździ w kaskach. Zauważamy, że kask staje się elementem podstawowym w wyposażeniu roweru. Ciągle jeszcze, co wynika z naszego raportu, nie wszyscy wyposażają rower na przykład w apteczkę, która jest też podstawowym elementem wyposażenia. I tutaj widzimy, że paradoksalnie młodsi uczestnicy ruchu rowerowego wyposażają swoje rowery w apteczkę, natomiast starsi jakby o to nie dbają. Jednocześnie widzimy też, że bardzo dużo osób uczy się używać kasku od swoich dzieci, ponieważ no już niedługo wejdzie w życie ustawa mówiąca o obowiązku noszenia kasków do 16 roku życia. Mamy jednak nadzieję, że podobnie jak z kaskami w czasie jazdy na nartach, nie tylko dzieci będą tych kasków używały, ale również dorośli. Bo według naszych lekarzy z PZU Zdrowie, no kask ratuje życie. Rzeczywiście jest to element, który chroni no przede wszystkim głowę przed urazami. I tak jak rozmawiamy z ruchem rowerowym w innych krajach, to nawet w tych krajach, gdzie rower jest powszechny od wielu, wielu lat, nie ma obowiązku noszenia kasków, te kraje rozważają wprowadzenie konieczności noszenia kasku. Więc wiemy, światła są niezwykle ważne. Przede wszystkim światła są konieczne na bocznych drogach, w nieoświetlonych miejscowościach, gdzie zwykle właśnie starsi ludzie, którzy wielokrotnie po tych drogach jeździli, nie zdają sobie sprawy, jak słabo są widoczni. My w czasie tych pikników rowerowej Polski będziemy też demonstrować symulator, taką ciemnię, która jest symulatorem tego, jak widać nieoświetlonego człowieka, rowerzystę czy pieszego, kiedy nie ma on odblasków. Z tego, co mówią policjanci, właśnie światła i tylne, i przednie powinny być włączone przez cały dzień, niezależnie od tego, czy to jest środek dnia, czy zmrok.
2: Nawet w rowerach?
3: Na rowerach.
2: Przepraszam, dziękujemy. Wszystko było tak, poczeka na ciebie.
4: Rower staje się teraz coraz bardziej popularny wśród naszych rodaków i to już moim zdaniem nie jest tylko pryzmat patrzenia roweru jako sport i ściganie się, ale również jako codzienny styl bycia, taki codzienne przemieszczanie się. Ja na przykład sam stosuję rower jako formę sportu, bo sam się ścigam, ale też w codziennym moim życiu, czyli dojazdy do pracy, dojazdy do sklepu, czy dojazdy chociażby na jakieś imprezy niezwiązane na przykład z rowerem, więc w tej chwili dla mnie to jest styl życia, a mam nadzieję, że dla większości Polaków też zaczyna rower nie tylko być, tak jak powiedziałem, patrzony przez pryzmat wyścigu i sportu, tylko jako środek transportu i komunikacji.
2: Trochę pan już właśnie o tym powiedział, bo to podejście Polaków do rowerów trochę się zmieniło w ostatnich czasach. Kiedyś ten rower był postrzegany, gdzieś tam się stoi zakurzony, gdzieś tam gdzieś podjechać, a teraz coraz częściej to już jakby jest na codziennym wyposażeniu, tak?
4: No tak się właśnie, tak to coraz bardziej jest i mam nadzieję, że to jeszcze będzie więcej tych osób wsiadało na te rowery i zaczynało się poruszać, bo tu chodzi też o dbanie o swoje zdrowie, no bo jednak każdy ruch fizyczny wpływa na nasze lepsze samopoczucie, więc zachęcam do aktywności fizycznej, nie tylko rowerowej. Ale ten rower uważam, że to jest chyba jedna z takich fajniejszych aktywności, który może robić każdy, który nie obciąża aż tak mocno organizmu, jak pozostałe sporty.
2: A proszę, powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniamy jako rowerzyści?
4: No uważam, że przestrzeganie przepisów ruchu drogowego jest to jednak sport. Przemieszczamy się po ulicach, gdzie jednak obowiązują nas jakieś przepisy i przejeżdżanie na czerwonych światłach, czy na pasach dla przejściów, na pasach dla pieszych, no jest to łamanie przepisów i uważam, że to też wpływa na taki zły wizerunek nas jako rowerzystów, wśród kierowców, no bo jednak ktoś, kto widzi rowerzystę łamiącego te przepisy, no to jednak wtedy już nie jest mu tak przyjazny, gdyby ten rowerzysta jechał zgodnie z przepisami.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Aleksandra Wierzba, Corporate Affairs Representative PepsiCo Polska. Dokonując swoich decyzji zakupowych, również w kategoriach FMCG, konsumenci cały czas zmuszeni są do decydowania między napięciami a ceną. Cena pozostaje cały czas trzecim najważniejszym zmartwieniem Polaków. Jednak za tą cenę są oni w stanie kupić swoje emocje, pewną przynależność, ważność, poczucie bezpieczeństwa, które daje im dany produkt. Przy czym różni konsumenci chcą poświęcić różną ilość swoich pieniędzy w zamian za inne emocje. I rolą producenta w całym tym procesie jest odpowiednie dopasowanie swoich produktów, ich wartości i ceny do potrzeb, które mogą zaadresować emocje konsumenta.
3: Jakie działania podejmują marki, aby te emocje w konsumencie wyzwolić?
2: Zaangażowanie konsumenta w produkt, w markę i przywiązanie go w pewien sposób do tej marki, zapewnienie sobie jego lojalności, producenci FMCG osiągają przede wszystkim poprzez interakcje z konsumentem. I są to interakcje dwustronne. Konsument wymaga od nas nie monologu, a dialogu. Wymaga tego, aby w miarę szybko i merytorycznie odpisywać na jego zapytania w social mediach, odpowiadać na jego telefony, jeżeli takie wykonał do firmy z pytaniem o konkretne cechy produktu na przykład, ale również tworzenie odpowiednich okazji dla konsumenta, żeby zaangażował się w proces marketingowy marki, czyli poprzez aktywacje konsumenckie, poprzez konkursy konsumenckie, poprzez gry, gamifikację całego procesu sprzedażowego, przede wszystkim w XXI wieku.
3: Jaka jest rola influencerów? Czy może tak duża jak kiedyś, a może ważniejsze są rekomendacje samych konsumentów?
2: Niestety muszę na to pytanie odpowiedzieć, to zależy. Ponieważ rekomendacje cały czas są ważne od innych naszych znajomych, w zależności od tego, od jakiego pokolenia wyjdziemy, tym różne będą odpowiedzi na to pytanie. Milenialsi wierzą swoim znajomym, są mniej skłonni do zaufania influencerom i podążania za tym, co oni na swoich profilach proponują konsumentom. Gen Z z większości badań są częściej w stanie dokonać zakupu na podstawie opinii influencera, ale jednocześnie ufają swoim znajomym i ich rekomendacjom dotyczącym produktu. Jeśli zaś chodzi o influencerów, to oczywiście podział na liczbę obserwujących jest bardzo ważny. Marki decydują się na współpracę z dużymi influencerami po to, żeby pokazać siłę reputacji brandu i tego, że rzeczywiście może sobie pozwolić na związanie się z tego typu osobowością, której rola w social mediach jest dość duża. Jeżeli chodzi o mikro i nano influencerów, tutaj rzeczywiście podpisywane z nimi kontrakty mają większą szansę na wpłynięcie na sprzedaż danego produktu.
3: Co zrobić, aby wykorzystać trend na dany produkt, tak jak było to z dubańską czekoladą?
2: Jeżeli chodzi o trendy internetowe, dla PepsiCo Polska bardzo dobrym przykładem byłby trend, gdy właściciele stoisk i lokali z kebabami zaczęli podawać kebaby na chipsach Lay's. No, staliśmy się częścią, jako marka Lay's, pewnego user-generated content, z którym tak naprawdę nie mogliśmy zrobić nic, oprócz zaangażowania się, komentowania, wchodzenia w interakcje zarówno z twórcami internetowymi, którzy tego typu trendy przedstawiali, oraz tymi obserwującymi, którzy komentowali. Żeby w jakiś sposób pokazać, że jako marka widzimy, co się dzieje, widzimy, że będąc częścią rzeczywistości otaczającego nas świata, jesteśmy również częścią popkultury i social mediów.
3: To jeszcze tak dopytam, a czy każdy trend warto wykorzystywać? I tutaj przykład z tą czekoladą słynną, dubańską, która w pewnym momencie pojawiła się wszędzie.
2: Każdy trend zrodził się z jakiejś potrzeby zaspokojenia emocji, o których tyle mówiliśmy podczas panelu. Czy rzeczywiście warto go naśladować i wykorzystywać? To już jest bardzo, bardzo subiektywne pytanie. Myślę, że do każdego z nas do odpowiedzenia osobiście.
3: Dobra.

0: Witajcie kochani, zapraszam Was na audiobloga Moje życie z Was do Radia Praga w każdą środę o godzinie 16 startujemy. Co z audiobloga się dowiecie? Jak wygląda doświadczanie życia z Was oraz o pokonywaniu barier i życiowych aspektach w różnych dziedzinach. Pozdrawiam Was, Kasia, i do usłyszenia na antenie.
1: Radio Praga.

0: Muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon.

Paryż. Lecz teraz myślę o istocie sprawy. To ja w sumie też żyję, śmieję się i kocham. Chyba odpuszczę, to nie tak, że chcę być ponad. Więc taki finisz. Dla świata jest ta runda, a wszystko po kieszeniach trochę jednak denerwuje.

W rolach głównych Bruce Lee i John Saxon. W filmie Wejście Smoka.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Garwolińska, Glaubicz Garwolińska, konsultant. PR pojawił się jako coś zupełnie magicznego, bo przecież była propaganda, wszyscy wiedzieli, jak się rysuje czy pisze hasła, ale musieliśmy znaleźć inny język, inaczej dotrzeć do ludzi, którzy by nam uwierzyli, a nie znaliśmy reguł. Pierwsza agencja PR-owska, wbrew wszelkim innym twierdzeniom, to było MP Agency, które pojawiło się wraz z Philipem Morrisem na polskim rynku. A dopiero później po kolei uczyliśmy się. Ja byłam rzeczywiście jedną z tych pierwszych pięciu osób, które zaczynały public relation w Polsce. Nie wiedzieliśmy, co to jest, nie wiedzieliśmy, jak się to je. Na przykład w finansowych tematach myśmy byli bardziej ostrożni niż w tej chwili. Baliśmy się przekroczyć jakichkolwiek linii, baliśmy się więcej regulatorów niż w tej chwili.
2: A właśnie, to był bardziej PR czy bardziej reklama?
1: Wie pani co, to było wyjście z propagandy. To było wyjście z mrocznych czasów, kiedy partia miała rację, a z drugiej strony musieliśmy namówić społeczeństwo na to, żeby się zabrało i uwierzyło, że 4 czerwca, głosując za wolnością, wybrali kapitalizm słusznie. Zaufanie pierwszego rządu było ogromne. Ogromne. Czegoś takiego nigdy później nie było. Ale z drugiej strony myśmy byli w pewien sposób bezradni. Bezradni. Pamiętam taki moment, kiedy ja byłam wtedy doradcą ministra przekształceń własnościowych i pamiętam, jak przyszłam do niego z pomysłem, że zrobimy odcinki o prywatyzacji w 40-latku 20 lat później. Niech mi pani wie, że najpierw było: o Boże, przecież oni nas zabiją, a potem się okazało, że można to zrobić i że obśmianie prywatyzacji, obśmianie całej sytuacji będzie zmniejszeniem lęku. I te odcinki 40-latka 20 lat później, produkowane przez Quaterlateo Kajtka Kowalskiego, są. Ja o tym też piszę w tej książce.
2: A czym różni się rynek PR z lat 90. od tego, jaki mamy obecnie?
1: Różni się przede wszystkim tym, że jak dostawaliśmy briefy w piątek o 17, a przesłuchanie było w poniedziałek o 9, to w poniedziałek o 9 byliśmy gotowi. Nie było czegoś takiego, że 17 wychodzimy z pracy. Każdy miał takie przekonanie, że warto i że trzeba. Była taka, trochę stachanowców z nas zrobiono, ale myśmy tego chcieli. Nie będziemy ukrywać, że byliśmy dumni z tego, że pracujemy po 18-19 godzin na dobę, że spało się pracy, żyło się pracą, rozmawiało się o pracy. Gdyby w tej chwili zabrakło internetu, to większość agencji PR-owskich leży. Myśmy wtedy po prostu szli do Empiku i sprawdzali, kto jest w jakiej redakcji. Wyciągaliśmy po prostu gazety i je przeczytywaliśmy, sczytywaliśmy. Jeżeli chodzi o publikacje, nie było czegoś takiego jak monitoring mediów. Myśmy go musieli zrobić sami. To były naprawdę pionierskie czasy. I co było istotne, myśmy wtedy nie wiedzieli i nie zdawali sobie w ogóle sprawy, na ile można oszukać społeczeństwo, na ile można uwieść społeczeństwo. Byliśmy bardziej prawdziwi niż w tej chwili.
2: A jak wyglądał lobbying? Nie było żadnych regulacji, więc rozumiem, że była taka pełna swoboda działania.
1: Wie pani, na samym początku, w początku lat 90. do Sejmu wchodziło się po prostu tak jak do każdego innego miejsca. Nie było przepustek, nie było ochrony, każdy poseł był dostępny. Posłowie siedzieli do późna w nocy i rzeczywiście rozmawiali, przepraszam, nie o dupie Marynie, ale o tym, co można zrobić, co trzeba zrobić. Może to brzmi dziwnie, ale naprawdę tym ludziom, takim jak Mazowiecki, jak Kuroń, zależało. Naprawdę zależało, oni chcieli. Czy lobbying w Wtedy nie było takiego pojęcia lobbingu. Proszę pamiętać, że myśmy mieli całą masę upadłych zakładów, naprawdę upadłych. One nie były wiele warte, a jednocześnie myśmy musieli je sprzedać. Równocześnie, tuż za miedzą w Niemczech, niemieckie przedsiębiorstwa, każdy, kto chciał wziąć odpowiedzialność za to przedsiębiorstwo, dostawał dodatkowe pieniądze od rządu. A my wręcz przeciwnie, musieliśmy je sprzedawać, żeby dostarczyć pieniądze do budżetu. Więc zupełnie nieproporcjonalne historie. Jeżeli chodzi o lobbying, no cóż, pamiętam, że kiedy Jan Kulczyk przyszedł do pana ministra z skrzynką drewnianą, dwoma butelkami wina, to wszyscy zastanawialiśmy się, czy już je zgłosić do korzyści materialnych i czy możemy się z nim spotkać. Tak to wyglądało. Naprawdę myśmy się byli bardziej wewnętrznie skoordynowani. Ja oczywiście nie mogę mówić, że wszyscy. Ja nie mogę powiedzieć, że nic złego się nie działo. Ale te osoby, które ja znam, te grupy osób, które ja znam, tak mi się wydaje, że tak było. Dziennikarze, którzy zostali wyzwoleni z okowów pisania tylko dobrze i według partii, postanowili krytykować wszystko zawsze i wszędzie. Więc nie byli oni bardzo pomocni dla nowych polityków. Powiem nawet, że pamiętam, były dodatki w pewnym tygodniku, za które ministerstwo płaciło, ale naczelny doszedł do wniosku, że w tych dodatkach, które były od początku do końca oznaczone, że są zaznaczone dodatki, że są sponsorowane, też mieliśmy artykuły absolutnie krytyczne. I moja dyskusja z naczelnym była, mówię, prosta. Mówię, słuchaj, myśmy ci zapłacili, to miało być dokładnie tak, jak ci podaliśmy, to jest tak jak reklama. Nie, bo my mamy swoją niezależność. Z litości w tej chwili nie powiem, który to był tygodnik, który to był naczelny.
2: A jak wyglądało w tamtym, czy profesjonalizacja i regulacja lobbingu czy PR-u była też oczywistym trendem?
1: Nie. Nie, to przyszło razem z wejściem do Unii Europejskiej. O ile pamiętam, ustawa o lobbingu to jest druga połowa lat 2000. Nie mam w tej chwili dokładnej daty. Z tym, że wie pani, może tak, myśmy byli pretorianami tego, co robimy. Myśmy naprawdę w to wierzyli. Nie byliśmy takimi cynikami, jak w tej chwili są politycy i jak są w tej chwili dziennikarze. To był trochę inny świat. Może go wspominam z sentymentem? Na pewno. Może byliśmy naiwni? Na pewno. Może wierzyliśmy, że to, co przyszło do nas, będzie lepsze, fajniejsze, bo pamiętaliśmy lata 80., bo pamiętaliśmy stan wojenny? Na pewno. Czy nam się udało? Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy w tamtym czasie zrobić, na ile nas było stać. Fortuny i ludzie budują się w dwóch okresach w czasie budowy państwa. Wtedy, kiedy państwo się odbudowuje i wtedy, kiedy idzie do wojny. Myśmy mieli w naszym przedziale czasowym i jedno, i drugie. I czas, kiedy państwo było odbudowywane, i teraz, kiedy nie wiadomo, co będzie, a w zasadzie mamy już wojnę hybrydową.

Lunamer, Jakub Jan Bryndal, Envy mają następujące pytanie.

0: to była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Hej, tu Marcin Lizak z zespołu Plateau. Słuchacie Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Jolanta Żygowska, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy, chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał, dołączają do nas coraz to kolejne kobiety, nowe projekty się pojawiają, mamy mnóstwo pomysłów, chcemy pójść do przodu, chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
4: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
3: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszechmiar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
5: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

To jest audycja Jazz w południe.

Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radio Praga.pl i zapraszam do słuchania mojej muzyki w audycji Jazz Siesta. Michał Salamon.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

chociaż melodie te same. Bo to stan umysłu, stan ducha. Uważaj na dresiarzy w garniturach. Siedzieliśmy chyba do 3 w nocy, a może już zaczynało świtać. Słuchaliśmy muzyki, tańczyliśmy, zostawialiśmy ślady na chodnikach. Na ulicy wyścig sportowych samochodów, huk tłuczonych butelek. Sygnały radiowozów, powiedziałaś wracajmy bezpiecznie do domu.

0: Radio Praga.
1: Kultura. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu. Są często wykształceni. Jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny. Gesty te same. Tego nie da się wymazać. Bo to stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. Powiedziałaś, jak to dobrze, kochanie, że mamy te same gusta. Lubimy tę samą muzykę, czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan umysłu. Są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta. My ciągle patrzymy na świat przez nieco zniekształcone soczewki. Widzimy tajemnice ukryte w rzeczach widzialnych. Przypominamy sobie sielskie dni dzieciństwa. Gramy w Scrabble do późnej nocy. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu, stan ducha. Dresiarze w garniturach. W garniturach. Dresiarze w garniturach. Stan umysłu. A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem. Dresiarze w garniturach chcą wojny i zemsty. To ostatecznie czyni ich ślepymi, a my wracamy bezpiecznie do domu.

Chce mi się jeść, chce mi się pić, chce mi się kochać, chce mi się śnić, chce mi się krzyczeć, chce mi się biec.

szczuć słowem, można szczuć modlitwą, można dzielić ludzi, ciąć krzyżem jak brzytwą. Można szczuć słowem, można szczuć modlitwą.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Nie musiałem spać długo, mogłem w ogóle nie spać, bo moje miasto nie spało. Każde miejsce było mi znane, warszawskie ulice, kluby, autobusy i taksówki.

wyświetlane potem. Bush Babies, Nightmares on Wax, berlińskie dark techno wprowadzało mnie w trans. Jeśli masz coś do mnie, szczerze mało mnie to interesuje. Żyj i pozwól mi żyć tak jak ja lubię. A lubię być żywym, martwym jeszcze nie byłem.

Czasami czuję się, jakby świat zaczął mówić w jakimś innym, nieznanym mi języku. Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

0: To jest audycja Polacy nie gęsi, tylko polskie piosenki.
1: Cześć, tutaj Kasia Linz, pozdrawiam słuchaczy radia Praga.pl.

0: Witajcie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Tutaj kolejne wydanie audycji Folkomat. Za sterami DJ Ginia,
1: DJ Wilczynescu i DJ Pysio. A dzisiaj będzie bardzo dużo gości w audycji.
0: Tak, dzisiaj Folkomat, można powiedzieć, na bogato. Dwa główne tematy się pojawią, mianowicie druga część obchodów 30-lecia pisma folkowego.
1: Czyli gadek z chatki dawnych.
0: Tak. A druga część dzisiejszej audycji to również opowieść o festiwalu Korzenie Europy,
1: któremu patronujemy.
0: I ten festiwal już w najbliższą niedzielę.
1: A już za chwilkę za naszymi mikrofonami gościć będziemy Agnieszkę Matecką, Małgosię Adamczyk i Bogdana Brachę. I tutaj zadamy parę mniej lub bardziej podchwytliwych pytań związanych z pismem folkowym. Natomiast teraz szybciutko sobie zaczniemy nasz folkomat muzycznie i tu będzie taka ciekawostka. W dzisiejszej audycji utwory, które zagramy, to będzie muzyka albo opisywana, albo w jakiś sposób prezentowana na łamach pisma folkowego i dlatego zaczynamy od estońskiej, takiej psychofolkowej formacji Pulup, ale tutaj to będzie ich wspólny utwór z formacją Viis Minus, czyli 5 minut i to będzie utwór, mam nadzieję, że dobrze przeczytam, Nendest narkotikumidest eitea mekyl midagi. Estoński utwór, bardzo zresztą klimatyczny, bo połączenie hip-hopu i takiego troszkę hard-bassu, może nawet troszkę z neotradycyjną muzyką estońską. Pulup znalazł się na najnowszej okładce pisma folkowego numer 178 i tam jest wywiad z zespołem, także zapraszamy na łamy. Teraz zapraszamy do posłuchania już za chwilkę wywiad z naszymi gośćmi.
2: Hey, me pone narco, ahí está, que sea.

0: są już z nami nasi goście: Agnieszka Matecka, Małgosia Adamczyk i Bogdan Bracha. 30-lecie pisma folkowego, część druga, czas zacząć.
1: Agnieszko, zaczniemy od ciebie. Jak trafiłaś do gadek z chatki, czyli później pisma folkowego?
2: W gruncie rzeczy nie trafiłam do gadek z chatki. Jestem jednym z kilku współzałożycieli tego pisma, a więc jestem w tym czasopiśmie jako redaktor, dziennikarz od samego początku, od 1996 roku, kiedy postanowiliśmy założyć takie pismo, ponieważ nikt o folku nie pisał. Było to przed erą internetu, przypomnę, nikt o folku nie pisał, więc postanowiliśmy sami pisać o sobie. Zresztą na podobnej zasadzie powstały też Mikołajki folkowe, kiedy okazało się, że dla takich muzyków jak my nie ma miejsca. W związku z tym, czym prędzej założyliśmy festiwal. Pismo folkowe, czy też gadki z chatki, gadki, a więc z chatki Żaka, ale też z chatki w globalnej wiosce, bo tak ten tytuł był interpretowany i też na pierwszych okładkach na przykład pojawiała się taka właśnie chatka w globalnym świecie. Powstały z kilku powodów, no więc ten pierwszy, najważniejszy, żeby ktoś w końcu o nas pisał, o całym ruchu folkowym. Drugi to był aspekt też informacyjny, dotyczący właśnie nie tylko tej części teoretycznej i wywiadów, ale też czysto informacyjny, dotyczący na przykład terminów koncertów, wydawnictw, i to był dość ważny wątek. Trzeci to też aspekt spalający środowisko folkowe, które wówczas no, było bardzo skromne w porównaniu z tym, jak obecnie się rozwinęło, a te role pisma folkowego przejęły social media i w gruncie rzeczy nam pozostała taka rola bardziej opiniotwórcza. Gadki z chatki początkowo były miesięcznikiem, co o mniejszej zawartości, ale też wymagały tego, ta rola ich informacyjna wymagała dość częstego wydawania, a później no, przekształciły się w, powiedzmy, w czasopismo opinii. Też nazwa, która obecnie brzmi pismo folkowe, zawsze była, lub prawie zawsze od samego początku była pod tytułem Gadek z chatki. Był nawet taki logotyp, który mieścił się w prostokącie i na poskosie były napisane gadki z chatki, pismo folkowe, i można to było czytać jakkolwiek.
1: Posłuchajmy teraz trochę muzyki. Orkiestra Świętego Mikołaja i taki klasyk Tam u Lisi.

0: Bogdanie Mogłosiu, i to samo pytanie do Was. Jak Wy trafiliście do pisma folkowego?
1: No to trudne pytanie. Po prostu pismo folkowe, czy wtedy jeszcze gadki z chatki, wymyśliliśmy i tyle. I tak trafiliśmy do nich. Była to trzecia faza naszego wymyślania różnych rzeczy w oparciu o tutaj ośrodek, jakim jest Chatka Żaka, czyli Akademickie Centrum Kultury UMCS Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, które dawało nam i jako studentom, tak, już powiedzmy troszeczkę okrzepłym w tej naszej działalności folkowej, duże możliwości. I zaczęliśmy właśnie jako muzycy Orkiestry Świętego Mikołaja, stworzyliśmy ten zespół, no i potem szukaliśmy możliwości rozwoju i naszego i innych podobnych zespołów. Dlatego wymyśliliśmy na przykład Festiwal Mikołajki Folkowe, a potem żeby było gdzie grać i dla nas i naszych przyjaciół, a potem jak nikt nie chciał o nas pisać albo chcieliśmy jakby sami o tym napisać, to wymyśliliśmy no, taki periodyk Gadki z chatki. Tutaj ten tytuł był nieprzypadkowy. Były to takie czasy, kiedy dużo mówiło się o globalnej wiosce. Jakoś też próbowaliśmy przy pomocy tego hasła zdefiniować to nasze miejsce, nasze wyobrażenie o uprawianiu tradycji w kontekście właśnie muzyki świata. Chcieliśmy być częścią tej globalnej wioski, a z drugiej strony świetnie to hasło się nadawało do nazwy naszego ośrodka, gdzie działaliśmy, czyli Chatki Żaka.
2: Do pisma trafiłam na przełomie 2021 i 2022 roku w ramach praktyk jako studentka filologii polskiej. Środowiskiem związanym z pismem folkowym i mikołajkami folkowymi zainteresowałam się dzięki studenckiemu kołu naukowemu etnolingwistów UMCS, którego wówczas byłam przewodniczącą, a którym do dziś opiekuje się profesor Joanna Szadura. Pierwsze redaktorskie szlify zdobywałam właśnie w piśmie pod okiem Damiana Gocoła. Przeprowadzane wtedy wywiady oraz redakcje wspominam z nostalgią. Od początku środowisko to było dla mnie niezwykle inspirujące. Mogę śmiało powiedzieć, że to właśnie pismo folkowe utwierdziło mnie w wyborze drogi zawodowej, jaką jest redakcja tekstów. Do pisma wracałam więc cyklicznie w ramach praktyk studenckich, w międzyczasie współpracując z wydawnictwem w ramach wolontariatu, by w 2023 roku stać się redaktorką 168 numeru pisma folkowego i od tamtej pory współpracować z pismem folkowym na stałe.
3: A teraz przed nami warszawskie klimaty, Kapela Czerniakowska i Don Badeliros.
0: Ku pamięci niezapomnianego Sylwestra Kozery, którego banjola była bohaterką jednego z artykułów o folku warszawskim w piśmie folkowym.
4: Kiedy wiosna rozwija swe wonie, Don Badylios

i pełna wrażeń swej dzikiej namiętności. A leży spokojny jak dziecię i w ogóle nie myśli o świecie. Przyszło lato i nastała zima. Don Badylios już ledwie się trzyma. Don Badylios już nie chce, nie może.

0: Agnieszko, czy pamiętasz jeszcze swój pierwszy artykuł?
1: Nie, oczywiście nie pamiętam. Myślę, że jest on zachowany w archiwum na naszych stronach www.pismofolkowe.pl. Zupełnie nie pamiętam.
0: Okej, okay. Pierwszy numer gadek był jeszcze czarno-biały i w formie zina. Czy pamiętacie, co w nim było?
1: Musiałam sobie sprawdzić. Pismo Folkowe było wtedy miesięcznikiem. Miało objętość 16 stron, a więc bardzo niewiele. Jednym z głównych, trudno powiedzieć, że artykułów, tekstów, to było kalendarium dotyczące tradycji i zwyczajów na przykład w kolejnych miesiącach. Równie ważnym tekstem były informacje o koncertach zatytułowane Co tam panie w folku? A też pierwszy numer, który okazał się w maju 1996 roku, dotyczył w dużej mierze muzyki celtyckiej. Ukazał się tekst o zespole Carantuchil oraz tekst, i to właśnie był pierwszy tekst mojego autorstwa w piśmie folkowym, zatytułowany Celtomania, o modzie na muzykę celtycką, zarówno w Europie, jak i w Polsce.
2: Bogdan, a ty?
3: No ja tak nie do końca przyznam się. Wydaje mi się, to były lata 90. gdzieś tak, i druga część. I no wtedy bardziej sobie przypominam tą okładkę pierwszą, czyli coś chyba było o muzyce celtyckiej. Przynajmniej tak by sugerowała okładka. Natomiast my jako Orkiestra Świętego Mikołaja wtedy byliśmy na etapie nagrywania naszej pierwszej płyty Czas do domu. I pamiętam, że wtedy używałem takiego, nie wiem, czy to jest motto, chyba tak, w książce o Robinsonie Crusoe, że wszystkie drogi prowadzą do domu. To chyba o tym w ogóle gdzieś tam był mój pierwszy, nie wiem, czy nie ostatni, albo jeden z nielicznych tekstów w piśmie, bardziej potem, jeśli już to jakieś wywiady czy coś takiego, ale właśnie to było nawiązanie do tej naszej, no, naszego odkrycia, bo w ogóle cała historia naszej działalności w kulturze tradycyjnej to jest historia naszych odkryć i dzielenia się nimi z naszymi słuchaczami i nie tylko, powiedzmy, ludźmi, którzy się tym interesowali, i tak jest do dziś. Ale wtedy odkryliśmy właśnie po tej pierwszej przygodzie ze światem kultury karpackiej, czyli z pieśniami górali karpackich, Łemków i Bojków, że również istnieje polska kultura tradycyjna. Tak zaczęliśmy przypuszczać i rzeczywiście w końcu udało nam się ją odkryć i tak powstała płyta Czas do domu i to były mniej więcej te czasy. No i wtedy myśleliśmy jeszcze, że, no, że jakoś zawojujemy ten nasz świat kultury, tak? Czy będzie to, chyba mieliśmy wtedy nadzieję, że to będzie jakieś coś większego, a nie coś tak dużego, jak to oceniam z tej perspektywy i uważam, że to był wielki nasz sukces i wkład w to, że dzisiaj muzyka tradycyjna jest tym, czym jest i jest znana taka, jaka jest, ale chyba wtedy myśleliśmy jeszcze bardziej o tym wszystkim. No i o tym wszystkim, co robimy oczywiście, że począwszy od płyty poprzez festiwal i oczywiście również tak ogromne widzieliśmy nasze gadki z chatki.
0: Teraz odrobina rumuńskiej nuty Denisa i z takiej folkowej płyty Dor de Mama.
2: Utwór tytułowy, a pismo folkowe jako pierwsze pisało w Polsce o Denisie.

0: Pismo folkowe kiedyś nazywało się Gadki z chatki. Jak i kiedy doszło do zmiany i dlaczego?
1: Po wielu latach, mimo silnych oporów środowiska, zdecydowaliśmy się jednak na pozostawienie tylko tego drugiego członu nazwy. Pierwszy już powoli tracił swoje takie środowiskowe znaczenie, a też związane były z nim liczne takie anegdoty, dość zabawne. W związku z tym stwierdziliśmy, że pozostaniemy przy drugim członie pisma. Wielu zarówno czytelników, jak i redaktorów naszego pisma postulowało, żeby zrezygnować z tej dziecinnej, studenckiej nazwy, skoro jesteśmy już uznanym czasopismem, które można było kupować nie tylko w naszej redakcji, wysyłać, ale też na przykład w Empikach, i że de facto ta nazwa jest dość infantylna, dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę. Ja wiem, że pamiętam, że orędownikiem gorącym tej zmiany był Marcin Skrzypek. Myśmy się przez kilka lat wahali, ale ostatecznie, chyba za czasów Agaty Kusto, redaktor naczelnej, która jest do tej pory, zmieniliśmy tę nazwę. Był to 2015 rok, czyli 11 lat temu, a pierwszy numer, który ukazał się pod nową nazwą, to był 116 i 117 łączony numer pisma folkowego.
0: Do pisma folkowego dodawane były płyty lub inne bonusy związane z muzyką folk i jej okolicami. Jak to było?
1: Cały czas szukaliśmy możliwości promocji naszego pisma, ale też te wydawnictwa, sklepy i generalnie można powiedzieć instytucje, bo przecież też wspomagało nas w tym Muzeum Etnograficzne w Warszawie, też szukały poprzez te dodatki do pisma promocji własnych wystaw, własnych albumów, wydawnictw. Stąd też ta kooperacja była korzystna zarówno dla donatorów, naszych donatorów, jak i dla nas samych. No cóż, teraz większość działań przeniosło się do internetu, zarówno muzycznych, jak i wydawniczych. Przecież mamy e-booki, nie korzysta się już z poczty analogowej, a więc jaki jest sens umieszczania na przykład kompletu pocztówek jako bonusa? Więc szukamy w tym momencie jakichś innych możliwości współpracy i z firmami, ale też i gadżetów generalnie, które byłyby interesujące dla naszego odbiorcy. Przy czym ważnym tutaj zjawiskiem i aspektem, który należy też poruszyć, a szczególnie ważnym ostatnio, jest ekologia gadżetów. Stąd też wiele firm czy festiwali

0: również folkowych, rezygnuje z tego rodzaju promocji, przynajmniej z części produkowanego merchu, na rzecz innego rodzaju działań.
1: Przed nami szczypta czałgi bułgarskiej, Mira i kawałek Vatman.
2: I podobnie jak w przypadku Denisy, pismo folkowe jako jedno z pierwszych pisało o bułgarskiej czałdze i o Mirze jako takiej.

0: Od jakiegoś już czasu pismo folkowe jest wydawane w kolorze. Jednak format i styl pozostał klasyczny, co się bardzo ceni. Opowiedzcie proszę zatem o najważniejszych stałych działach pisma.
1: Małgosiu, może ty?
2: Stałych działów w piśmie folkowym jest całkiem sporo. Począwszy od sondy, przez wykonawców, felietony, galerię etnoartu czy LML folki. Sonda stanowi swoisty rozbieg dla czytelnika, składa się z krótkich wypowiedzi przedstawicieli środowiska folkowego na zadane przez członka redakcji tematy. Z teorii publikowane są teksty naukowe dotyczące folku i tradycji, a w dziale wykonawcy ukazują się wywiady z muzykami ze sceny folkowej, a felietony pisma folkowego tworzą Maria Baliszewska, Tomasz Janas oraz Grzegorz Józefczuk. Dział LML Folki, czyli o folku w wydaniu dla dzieci, tworzy dla nas teksty Ewa Kuszewska. W Galerii Etnoartu publikuje zazwyczaj Łukasz Ciemiński, przybliżając czytelnikom twórczość artystów ludowych. Ponadto pojawiają się teksty pióra Eweliny Grygier w dziale Etnolektura oraz liczne relacje, recenzje, teksty różnorodnych autorów w działach z tradycji czy folki okolice.
1: Niektórych już z nami nie ma i ciężko ich zastąpić. Powspominajmy nieodżałowaną Ewę Zabrotowicz.
3: Ewa Zabrotowicz była jedną z założycielek pisma folkowego. Była obecna od pierwszego jego numeru. Miała niezwykły dar, jeśli chodzi o redakcję artykułów, ale też zajmowała się pismem od strony organizacyjnej, od strony prawnej. W sumie była osobą, która w naszym środowisku grała pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o wydawanie pisma. To, że jej zabrakło, oczywiście odbiło się na choćby regularności wydawania naszego czasopisma w ostatnim czasie, ale też no, musiałyśmy poznać w zasadzie całą skomplikowaną procedurę dystrybucji pisma, którą zajmowała się Ewa przez wiele lat. Odgrzebać kontakty z donatorami, odgrzebać kontakty z reklamodawcami, to naprawdę jeszcze myślę nie udało nam się doprowadzić pod paroma względami pisma po jej odejściu na właściwy poziom.
0: A teraz posłuchajmy kapeli Halela, utwór Isiojo Bernialis.
1: Specjalna dedykacja dla Ewy Zabrotowicz, która podobnie jak my kochała folk metal. Tutaj szczypta tego z Litwy.

0: Pismo folkowe to w zasadzie jedyny tak długo ukazujący się periodyk folkowy w Polsce. Patronowaliście wielu festiwalom i płytom, a które waszym zdaniem najmilej wspominacie?
1: No cóż, wszystkie chyba równie miło. Nie możemy podzielić, czy nawet nie chcielibyśmy się pokusić, żeby porównywać festiwale ze sobą, bo każdy ma swój specyficzny charakter, zależny od prowadzącego, programera tego festiwalu, miejsca, pory roku, a więc naprawdę są to różnorodne wydarzenia od małych festiwali czy też koncertów po wydarzenia o znaczeniu ogólnopolskim czy nawet międzynarodowym. Natomiast płyty, no wierzę w to, że skoro decydujemy się na nasz patronat, wszystkie są ciekawe i też trudno by dyskutować tutaj, kiedy patronatem objęliśmy kilkadziesiąt tytułów, kilkadziesiąt albumów, który z nich był najciekawszy na przestrzeni tych 26 lat, kiedy de facto sam nurt folkowy też podlegał wielu zmianom i zarówno gusta słuchaczy, jak i dziennikarze naszego pisma cały czas ewoluują, rozwijają się. Także tu nie mam faworytów.
0: Czy z okazji 30-lecia pisma folkowego szykują się jakieś imprezy okolicznościowe?
1: Planujemy na jesieni taką imprezę wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2026-2027. Będzie to spotkanie oczywiście muzyczne, związane z promocją naszego wydawnictwa wśród nowych studentów w Lublinie, stąd też taki termin, a że od zawsze jesteśmy związani ze środowiskiem uniwersyteckim, od zawsze jesteśmy związani z Akademickim Centrum Kultury i Mediów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, który jest naszym współwydawcą. W związku z tym ustaliliśmy taki termin spotkania okolicznościowego. Także wyglądajcie informacji.
0: A teraz chwilka muzyki, odpust zupełny i ballada o dwóch krukach.
2: Czyli na swój sposób side project Orkiestry Świętego Mikołaja, ale to nie będzie ostatni raz o krukach w tej audycji.

0: W piśmie folkowym publikowali oraz oczywiście cały czas publikują naukowcy, czyli autorzy z tytułami naukowymi oraz dziennikarze profesjonalni, jak i też amatorzy, co zawsze wzbogacało zawartość czasopisma. A jak to wygląda od strony punktów naukowych? Jak jest punktowana publikacja w czasopiśmie?
1: Pismu nie udało się zdobyć rangi pisma punktowanego, chociaż przez wiele lat dążyliśmy do tego i byliśmy bardzo blisko uzyskania pisma, które miałoby częściową punktację naukową za wybrane artykuły, ale faktycznie w ostatnich latach ustawa się o szkolnictwie wyższym i w tym pismach punktowanych się zmieniła. Także za publikacje w piśmie folkowym naukowcy nie otrzymują punktów. Natomiast szanse oczywiście widzimy w tym, że przy ocenach dorobku naukowego brana jest pod uwagę również popularyzacja nauki i tutaj mieścimy się, możemy coś zaproponować naukowcom w zamian, ale jest to oczywiście jakiś bonus, prawda? Ale autorzy, którzy piszą do pisma folkowego, nie zwracają na to uwagi. Faktycznie staramy się mieć artykuł naukowy, który podlega również naukowej recenzji. Jest to artykuł w dziale z teorii. I jest on adresowany, jakby ten dział jest adresowany do naukowców i tworzony przez młodych naukowców związanych z dyscyplinami nauki związanymi z folklorem, nie tylko muzycznym.
0: Jakie macie plany na przyszłość? Czy zostanie zachowana wersja papierowa i czy jest dostępna elektroniczna wersja pisma folkowego?
1: Póki co chcielibyśmy wciąż wydawać się w wersji papierowej, choć muszę powiedzieć, że w ostatnich latach jest to swego rodzaju luksus, ale nie chcielibyśmy, żeby nasi czytelnicy, którzy korzystają wyłącznie z wersji papierowej, stali się w jakiś sposób wykluczeni z tej komunikacji. Oczywiście pismo folkowe ma swoją wersję elektroniczną, jest ona dostępna na portalu Publio. Natomiast też zgodnie z oczekiwaniami naszych donatorów, pismo folkowe, wszystkie artykuły są dostępne na stronach internetowych pismofolkowe.pl i tam archiwizujemy wszystkie numery. W zasadzie w kwartał po ukazaniu się cała zawartość konkretnego numeru jest ogólnie dostępna.
2: Słowo się rzekło, wracają kruki. Kruczy sen i utwór Triglaw, no i tutaj bardzo nam miło, że nasz wywiad folkomatowy z Kruczym snem ukazał się również w formie pisanej w piśmie folkowym.

0: Kochani, to jeszcze na koniec naszego dzisiejszego spotkania parę słów od Was.
1: Tak, tytułem podsumowania.
2: W roku 30-lecia pisma folkowego zachęcamy Was szczególnie, abyście sięgnęli po nasze czasopismo, nie tylko wersji papierowej, którą darzymy szczególnym sentymentem, ale zapraszamy również na nasze strony internetowe, czy chociażby na profil facebookowy, gdzie wiele interesujących informacji o kulturze tradycyjnej i współczesnych jej przejawach znajdziecie z pewnością.
3: Uważam, że ogromnym dorobkiem pisma folkowego, którego nie da się podważyć w żaden sposób, jest to, że stanowi gigantyczne archiwum tego, co działo się przez ostatnie 3 dekady na polskiej kulturze, czyli tego odrodzenia zainteresowania muzyką tradycyjną. I jest taką właściwie skarbnicą wiedzy o tym. Gdyby nie było pisma, to bylibyśmy chyba ubożsi o ten zakres wiedzy, jak to wszystko się toczyło, jak to się działo. I to jest według mnie największa wartość tego wydawnictwa.
0: Kochani, bardzo dziękujemy za spotkanie, poświęcony nam czas i jeszcze się spotkamy.
1: No
0: jeszcze
1: tak.
0: Się spotkamy.
1: No oczywiście gratulujemy takiego super jubileuszu i życzymy jeszcze wielu okrągłych rocznic.
0: Już za chwilę kolejny gość, ale teraz jeszcze parę słów, Giniu, do Ciebie. A Ty pamiętasz Twój pierwszy kontakt z pismem folkowym?
1: No tak, pamiętam, tylko nie pamiętam dokładnie, który to był numer. Ale myślę, że to były jeszcze te numery, które były zinami. Mhm. Moja koleżanka ze studiów etnograficznych, Ula Pękalska, którą
0: serdecznie
1: pozdrawiam, właśnie przyniosła na zajęcia, chyba już nie pamiętam, to było na 2. czy 3. roku, to musiał być jakiś 97 albo 98 rok. Ale to były właśnie, wtedy to jeszcze były takie starsze numery. I pamiętam, że po prostu cały numer przeczytałam z wypiekami na twarzy. Także to był mój taki pierwszy kontakt. No kiedy zaczęliśmy właściwie też wchodzić w folk, chociaż nasze wejście do folku to raczej jest rok 2000 i słynny koncert Muzikarz w studio Lutosławskiego, to tak około 2000-2001.
0: Tak, i jeszcze pamiętam taką sytuację, że o piśmie folkowym też się dowiedziałam na liście Muzykant, przynajmniej tak teraz jak sięgam pamięcią. I była taka sytuacja, że myśmy wrzucali opis koncertu, właśnie Muzikasza, ale też byliśmy w Zakopanem na koncercie Tutków, właśnie, a dokładnie w Murzasichlu. I to wrzucaliśmy, pamiętam, opis jakoś z twojego starego maila jeszcze. I pamiętam, że się wtedy ktoś z pisma folkowego do nas odezwał w sprawie tych tekstów. No i jakoś tak poleciało, że to, co wrzucaliśmy na Muzykanta, to później było opracowywane i jak w formie też pisanej pojawiało się w piśmie folkowym. Potem pisaliśmy już kolejne i tak, ta współpraca do dzisiaj trwa. Zresztą ja sobie bardzo chwalę i bardzo się cieszę z tej współpracy.
1: No tak.
0: A ostatnio publikujemy nawet nasze wywiady folkowe z Folkomatu w formie pisanej.
1: Tak,
0: to też jest bardzo zacne.
1: Ty oczywiście więcej tutaj współpracujesz, jesteś zresztą też wymieniany jako współpracownik redakcji
0: oddziału warszawskiego. Tak, to bardzo, bardzo jestem z tego dumny. No ja się bardzo cieszę, że pismo folkowe otworzyło łamy przed Manele, folk metalem, czałgą i tego typu przejawami folku.
1: Mhm, dokładnie. No ja tam pamiętam, że właśnie chyba ta pierwsza, jak tak przypomniałeś tę pierwszą relację, to chyba to było podpisane chyba Ziutek
0: i Ginia, jakoś
1: Gignolla
0: tak.
1: Jeszcze
0: tak,
1: wtedy.
0: Tak.
1: Moja ksywa wtedy ewoluowała i nie byłam DJ Ginią,
0: tak,
1: tylko...
0: Jakoś pamiętam zapisanie z takich rezerwowych maili na Muzykanta, bo wtedy bardzo dużo tego materiału przychodziło i ale dużo ciekawego, tam o sporo koncertu pamiętam, zresztą do tematu Muzykanta jeszcze wrócimy w tam kolejnych audycjach za czas jakiś, natomiast troszkę muzyki może teraz, bo już tutaj za chwilę kolejny gość,
1: się.
0: Przed nami Hajda Banda, utwór Wierba.

0: już z nami Maciej Herszczajkowski. Teraz to szybciutko Korzenie Europy musimy omówić.
1: Bardzo serdecznie.
0: Bo tu się bardzo potężny festiwal zbliża, tak, wielkimi krokami.
1: Zbliża się dla nas ważny, bo po pierwsze jest to takie doroczne święto społeczności Brudna, Targówka Zacisza, Żerania, Białołęki, całej dzikiej strony Wisły, prawobrzeżnej Warszawy, która to celebruje kultury etniczne w Parku Brudnowskim od 12 lat. 12 edycja już 31 maja. Bardzo gorąco zapraszam wszystkich, absolutnie wszystkich, rodziny, dzieci, starszyznę plemienną, weteranów z Bowit. Zapraszam.
0: Świeżą krew.
1: Zapraszam, tak. Zapraszam przedstawicieli wszystkich cywilizacji ziemskich i kosmicznych, dlatego że ta impreza ma jeden fundamentalny punkt, mianowicie spotkanie, integracja i pełna lewitacja w ramach muzyki. Muzyki bardzo różnorodnej. Staram się każdego roku poszerzać ten kontekst dźwiękowy o nowe zespoły, wprowadzać do naszego interioru, nazwijmy go korzennego, a bardziej precyzyjnie folkowego, nowych graczy, inspirując ich z jednej strony nutą na przykład warszawską, a z drugiej wsłuchiwać się w to, co oni prezentują w tym roku. Zaczynamy od 35-lecia Afterek Werchowiny, pieśni piękne, polifoniczne, a cappella. Pierwsze urodziny odbyły się w kinie Elektronik. Robimy afterka i to już jest tak duża przestrzeń, że wszyscy się zmieszczą, wszyscy są proszeni. Można też jakiś upominek wziąć w Werchowynie. Ja ich uwielbiam, ja ich kocham. Dla mnie oni byli pierwszą taką stołeczną reprezentacją folkową, która mi pokazała pieśni karpackie, huculskie, łemkowskie, bojkowskie. I ta płyta Kryczeńka, uważam, że to jest taki kamień milowy, jeśli chodzi o polskie granie źródłowe w takich współczesnych interpretacjach. A poza tym to jest wspólnota. No tutaj przecież chodzi w tym ruchu o spotkanie, o wspólnotę, o celebrowanie razem pięknej muzyki, kultury i wolnego czasu. Z Tadziem Konadorem, który specjalnie na tę okazję porzuci swoich studentów zdających egzamin dyplomowy z wokalistyki, przybędzie na Brudno. Tam, gdzie zresztą mieszka od eonów. Nie było jeszcze Brudna.
0: A już Tadzio tam był.
1: A było Podgrodzie. Tak. To już na tym Podgrodziu Tadzia zaobserwowano. Tak, jako jednego z guślarzy.
0: Jeszcze wtedy nie miał brody.
1: On był żercą wtedy.
0: Tak,
1: on
0: tak,
1: był
0: żercą. Się, dokładnie. Młodym żercą. Tak.
1: Tak, już wtedy nie młodym.
0: No. Ale on jest wiecznie młody.
1: On jest wiecznie młody. To jest geniusz.
0: Serdecznie.
1: Tadziu, kochamy cię.
0: Bez niego nie byłoby folków.
1: Tak, nie może być Werchowyny bez Tadzia. Bo to tak jakby było Brudno bez Podgrodzian. Potem wchodzi Wesoły Paprodziadek z Echem Rodu. Dla mnie, dlaczego ich zaprosiłem? Bo staram się mieć czujny radar na nowe zjawiska w tak zwanej muzyce przestrzennej i okazało się, że zaprzyjaźniony z nami klub Hydrozagadka po prostu też był w szoku, jak inicjując ich koncert klubowy, zimą, gdzie mrozy, śnieżyce, wiadomo, komunikacja kompletnie nie sparaliżowana, miejska, a oni nagle mają sold out w parę dni. Coś, co nie udało się w zeszłym
0: nawet
1: roku
0: garmarnie.
1: Garmarnie, ale nawet Jeraj. No. A Paprodziadka znamy jeszcze z czasów jego
0: Wonky One,
1: ale też Dziadków Kazimierskich. Ja uwielbiałem Dziadki Kazimierskie. Tam grał Rolfik na basie. To cudowna postać. W ogóle cudowne dziki. Zresztą jak oni ożywili folklor Kazimierza. Żółtek, ty jako admirator kultury miejskich,
0: to jest zdecydowanie
1: folkloru stołecznego.
0: Dziady Kazimierskie to
1: przecież dobra. Oni rewitalizowali nie tylko gród Kazimierza Wielkiego na literę K, ale przecież oni muzycznie stworzyli cały soundtrack Kazimierza.
0: No i właśnie na to liczymy teraz.
1: Ja go tak przedstawię, że nie wiem, czy on wyjdzie na scenę.
0: Nie będzie musiał.
1: Dla mnie to jest Baron Münchhausen i Doktor Wilczur w jednym. On być może strzeli tam Rejtana, on może zaprezentuje swoją bujną, mechatą klatę. Pewnie będzie strzelał jakieś Urbi et Orbi. Chętnie tego wysłucham. Być może
0: dajmy szansę.
1: Nawet wejdziemy w jakąś polemikę tam wziutek spod sceny, bo przecież lubimy z Paprodziadkiem gaworzyć na różne tematy. Natomiast, jeżeli będzie próbował z nami, Ziutek, ze mną i z tobą, inicjować męski krąg mocy, to mówię stanowczo nie.
0: To
1: nie wchodzimy. Nie z Paprodziadkiem.
2: Chłopaki, przerwę wam tu na chwilę tę rubaszną opowieść, bo tu już czeka Werchowyna i Lisom.
0: No to słuchamy.

0: Dekanda jeszcze.
1: Dekanda jest na grande finale, to jest zespół, którego przedstawiać nie trzeba. Zespół, który w przyszłym roku świętować będzie swoje 30-lecie.
0: Zespół, a jak czas leci,
1: tak, bo czas, ja ich pamiętam w 97, jak oni zaczynali, bo no myśmy też wtedy zaczynali.
2: Stron
1: wschodu.
0: No, Ania Wilczak, łeb w łeb z wami zaczynali.
1: Łeb w łeb, myśmy się spotykali dokładnie na tych trzech, na krzyż, na palcach jednej ręki można było policzyć, imprezach. To był Folkfest w Krotoszynie, to była Folkfiesta w Ząbkowicach Śląskich, to były Mikołajki folkowe zimą w grudniu, na początku grudnia, w chatce Żaka w Lublinie.
0: Krążyłam legendy o tej imprezie.
1: Pamiętam, wchodzę tam do garderoby, Ania, ona wtedy jogę uprawia, taka wypięta jak łuk, proszę cię, się prezentuje. Ja, kobita niesamowicie charakterna, energetyczna, zaprosiła mnie do garderoby. No, wiadomo, też bardzo serdeczna i gościnna, więc...
0: Kawka była.
1: Tak, i herbatka. Więc ja Dekandę uwielbiam. One wtedy pisały w języku elfickim, nikomu nie zrozumiałem.
0: Dekandyjskim,
1: to było tak onomatopeje, właściwie na poziomie podprogowym.
0: No, pierwsza płyta Dekandy, teraz to Biały Kruk, panie.
1: Biały Kruk, i właśnie, to są takie historie, po prostu.
0: Płyty będą grały, myślę.
1: Myślę, że powinni, bo to są evergreeny.
0: Takie...
1: To są evergreeny, to są szlagi. On zauważył tak jedną rzecz. Te pieśni, one się nie starzeją.
0: Nie, one
1: tam, wiesz nie, dlaczego? Bo nie, dlatego, że tam jest prawda. Tam jest prawda czasu, prawda ekranu. Tam nie ma żadnych zabiegów, tam nie ma żadnych grypsów, tam nie ma puszczenia pawiego oka do publiczności.
0: Nie ma.
1: Tam nie ma też przeszacowania takiego, napchania, nawalenia. Tam jest przestrzeń, tam jest eter, tam jest wolność, tam jest organika. Niezwykle ważne elementy, które tworzą kulturę naszą wesołą, folkującą.
3: A teraz przed nami kultowy kawałek Dekandy z pierwszej płyty Catherine.
2: Ale to będzie kawałek, bo płyta nazywała się Muzyka Czterech Stron.

0: To ważne, zespół Konopian, 30-lecie reprezentacji ambasadorów Zagłębia, Strzeladzi. Oni zawsze o sobie mówili, że reprezentują Roots Reggae z Zagłębia. Się zastanawiałem, co to jest Roots Reggae z Zagłębia? No i jakoś mnie to tak nie za bardzo, że tak powiem, stymulowało przysadkę mózgową, bo nie mogłem sobie tego wyobrazić, a okazało się, że jest to arcyciekawa forma aktywności muzyczno-wokalnej z fantastycznym komentarzem w piosenkach odnoszącym się do spraw społecznych, obyczajowych, kulturowych i tak dalej.
1: To jest... Słowem, to są nasi rodzimi Jolly Boysi.
0: Tak, dobrze to powiedziałeś, Rzut, jak zwykle w punkt. Dodałbym do tego, że mają fantastycznych muzyków. Trębacz i wokalista, autor tekstów, jest niesłychanie cenionym listonoszem w Czeladzi, uwielbianym przez lokalną społeczność. To też jest ważne.
1: Puka dwa razy.
0: Puka dwa razy, a zdarza się, że i trzy, bo nieraz, kiedy dostarcza list ci odbiorcy, czy bardziej odbiorczynie, tak go miłują, tak go wielbią, że po prostu zapraszają go na kawkę, herbatkę. On zdąży dwa listy zanieść i już mu pół dnia
1: schodzi.
0: Na robocie, więc ma dużą torbę. Jest po prostu uwielbiany. Konopians, o tym zespole mówię, Konopians. Zresztą to też koresponduje wspaniale z Parkiem Brudnowskim, to jest na łonie natury. Tam wiemy przecież, że ten park jest teraz po renowacji, więc jest bardzo zielono, kwieciście, przestrzennie, pachnąco. I to jest taki jeden z piękniejszych parków stolicy. Nie bójmy się tego słowa. Tuż nieopodal, bo jakieś 500 metrów wzdłuż ulicy Kondratowicza od Podgrodzia Warszawskiego, gdzie zaczyna się Warszawa, 7-8 wiek, przypominam, dzisiejsze Brudno, wcześniej Podgrodzie, tam meandrowała Wisła, tam w osadnictwo, tam pierwsi nasi pradziadowie się osiedlili, tworząc podwaliny pod gród stołeczny, młoda, metropolitarny.
1: Młoda syrenka tam jeszcze, jako taka młoda dziewczyna,
0: tak. I machała
1: ogonkiem, jeszcze takim
0: ogonkiem, a jeszcze nie płetwą.
1: Tak.
2: No ale wracamy do Adremu, Konopians, Bongora.

0: A jeszcze będą motywy z nadbalatonu.
1: Bo zespół Jazzwe wystąpi.
2: No to, właśnie, to jest
1: to jest najmłodsza ekipa takich dzieciaków. W ogóle Iga Wasilewska. Kim jest Iga Wasilewska? Zespół Jazzwe, liderka, skrzypaczka, wokalistka. To jest złote dziecko polskiego folku. Przecież Robert Wasilewski z małżonką Ewą, z Ewą Wasilewską, pozdrawiam serdecznie. To są jedni z pierwszych folkowców ze Szczytna. To też nie jest takie oczywiste, bo Szczytno nam się kojarzy raczej ze szkołą milicyjną, albo z jeziorami. I oni przybywają tutaj z zespołem Transkapela.
2: Tak.
1: Kojarzysz ten zespół Ziód? No kto by go nie kojarzył?
2: Kto by go nie kojarzył?
1: No i to jest, ich dziecko, które poszło mocno w muzykę, ale wyszło myślę z interioru, wyszło z getta. Nam zawsze chodziło, pamiętasz, żeby nie robić gettoizacji muzyki. Mhm. Wychodzić z getta. I ona wyszła bardzo swobodnie. Ona nawet z nim nie zagrzała za długo miejsca, bo poznała Węgra, poznała Greka, Portugalczyka, stworzyła międzynarodowy skład, Jazzwe, więc to będzie taka muzyka odwołująca się do brzmień śródziemnomorskich, karpackich,
2: basen morza
1: cygańskich. Tak. W tym wszystkim taka lekkość, melancholia, zwiewność i melodyka.
2: I to wszystko już za chwilę.
1: 31 maja, godzina 14, rozpoczynamy warsztaty i strefę kulinariów. Będą wiktuały lokalne i przyjezdne. I o godzinie 16 zaczynamy urodzinami Werchowiny.
2: Dźwięki
1: tort.
2: Grane z ręki.
1: Tak. Szaleństwo, ekstaza, lewitacja, tańce korzenne, konwenanse zbędne i wszyscy są proszeni. Impreza, to jest najważniejsze teraz, co powiem, jest otwarta, niebiletowana. Kocyk, termosik, buła, bibuła i po prostu kontemplacja, a nawet trwała ondulacja.
3: Dzięki Maćku za tę fajną rozmowę przeprowadzoną z moim drogim DJ-em mężem.
2: Myślę, że zachęciliśmy do przybycia na Brudno 31 w przededniu Dnia Dziecka, a propos.
3: No tak, także można z pociechami, tym bardziej, że będzie też dużo różnych stref animacji, warsztatów dla dzieci, także jest to też impreza rodzinna, więc generalnie polecamy 31 maja, Korzenie Europy, Park Brudnowski.
2: Tak, a tutaj o tych dzieciach też nie bez kozery, ponieważ kolejne wydanie Folkomatu będzie wydaniem taki after po Dniu Dziecka.
3: Tak, tak można to nazwać.

0: wysłać, ponieważ tego dnia usłyszycie, drodzy słuchacze, różne ciekawe utwory grane na przykład przez małoletnie zespoły folkowe albo znane osoby, które kiedyś jako dzieci śpiewały.
1: Folk, bo później przestały na przykład.
0: Tak,
1: Takie
0: później.
1: przypadki też będą.
0: Także bardzo to będzie ciekawe i generalnie zachęcamy do słuchania.
1: Tak, a dzisiaj byli z wami
0: DJ Ginia.
1: i DJ Wilczyneska, również DJ Pysio, który już tutaj mruga wąsem i oczkiem, że należałoby tutaj jeszcze coś z okolic Balatonu i Bałkanów puścić. Formacja Jazzwe, tudzież Rzezwe i utwór Promis na koniec. A my jeszcze mówimy Dashboard!

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio. O wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: Radio Praga.
1: Kocie Radio gości w dzisiejszej audycji w niesamowitym miejscu, w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej. W tle słyszycie fantastycznego Roro, a ja nazywam się Justyna Tawicka i witam bardzo serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj rewelacyjna kobieta, chciałam powiedzieć, kobieta, dziewczyna, babka, Weronika Wawruszko. I zanim oddam jej głos, to pozwólcie proszę, że ja powiem słów kilka o tym niesamowitym miejscu. To jest właściwie, inaczej, to nie jest schronisko, to jest dom. I w tym domu przebywa jednocześnie no, sporo kotów, prawie 100. Ale tutaj żaden kot nie jest numerem. Tutaj każdy kot ma imię, swoją historię i ogromną porcję miłości. W świecie, gdzie cisza bywa najgłośniejszym wołaniem o pomoc, istnieją dziewczyny o kocich sercach, które postanowiły zostać głosem tych najbardziej bezbronnych i potrzebujących. Stowarzyszenie Koty Prezesowej to jest nie tylko stowarzyszenie, to jest przystań dla skrzywdzonych, porzuconych i zapomnianych istnień, które na swojej drodze spotkały jedynie chłód ludzkiej obojętności. Dla tych dziewczyn każda para przerażonych oczu wpatrzonych w nie to jest początek walki o cud, o powrót wiary w dotyk ręki, która nie rani, ale leczy. To jest opowieść o nieprzespanych nocach, o determinacji silniejszej niż zmęczenie i miłości, która potrafi posklejać najbardziej potrzaskane kocie serca. Chciałam zaprosić Was, drodzy słuchacze, na rozmowę o świecie, w którym mruczenie jest najpiękniejszym podziękowaniem za darowane życie. Jest ze mną Weronika Wawruszko ze Stowarzyszenia Koty Prezesowej. Weroniko, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: Weroniko, pierwsze pytanie. Skąd wzięła się nazwa Koty Prezesowej i kto był tym pierwszym prezesem?
2: Koty Prezesowej tak naprawdę wzięły się dlatego, że był kot prezesa, więc uznałam, że jak już jest kot prezesa, to i muszą być koty prezesowej. No bo jak jest prezes, to i musi być prezesowa. Oczywiście to nie jest jeden kot, tylko więcej kotów. A tak naprawdę wcześniej stowarzyszenie zupełnie inaczej się nazywało, bo nazwę miało taką Brwinowskie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami i Ochrony Przyrody, ale było ono zbyt długie, zbyt powiedzmy bliskie tylko gminie Brwinów, a stowarzyszenie jednak tak naprawdę działa trochę bardziej niż tylko gmina Brwinów, bo przyjmujemy koty, które są faktycznie z całego kraju, chociaż to nie jest tak, że wszystkie, ale te, które naprawdę potrzebują bardzo pomocy weterynarza, który ma bardzo wysokie kwalifikacje i nie wszystkie koty mają taką możliwość, a u nas taką mają.
1: Weroniko, w Waszym domu, bo nazwijmy to miejsce domem, przybywa sporo kotów, prawie 100, zaokrąglamy. Jak wygląda typowy dzień z taką ilością kocich istnień? I tutaj od razu bardzo bym Cię poprosiła o to, żeby powiedzieć o tym, co wydarzyło się zupełnie niedawno w Stowarzyszeniu Koty Prezesowej, czyli niedawno przynajmniej dla mnie, bo ja się o tym niedawno dowiedziałam, czyli o istnieniu domu kocich istnień.
2: Tak, dokładnie. Zmieniłyśmy nazwę. Jest to też związane z przyszłą naszą działalnością, którą będziemy w najbliższym czasie, mam nadzieję w ciągu bliższych 2 tygodni, tworzyć. Jest to związane z profesorem Zbigniewem Mikłajko i z jego twórczością, jego poglądami na życie, filozofią i jego żony, która jest wdową po profesorze. Panie profesor Anny Mikołajko i tak naprawdę wszystkie nasze teraz opowieści to są opowieści właśnie o domu istnień, czyli w duchu profesora Mikołajki. I typowy dzień tak naprawdę wygląda tak, że koty budzą się wtedy, kiedy my się budzimy, potem dostają jedzenie, ja idę do pracy, Kinga idzie do pracy, Wika idzie na staż do lecznicy weterynaryjnej, ale część kotów oczywiście jest zabieranych do lecznicy w międzyczasie, albo przez Kingę, albo przez Wikę. Potem, kiedy ja wracam z pracy po 16, bo pracuję regularnie od 8 do 16, więc ja wracam i ja jadę do weterynarza. W międzyczasie dziewczyny sprzątają kuwetki, dają jedzenie, wiadomo. Oprócz weterynarza i leków, które trzeba podać. Potem razem wykonujemy, ewentualnie zajmujemy się kotami tak do godziny 10, 11, kiedy trzeba podać wszystkie ewentualnie kroplówki i wszystkie leki. Tak wygląda codzienny dzień.
1: W jednym z opisów wspominacie o ranach, które nie zawsze widać. W jaki sposób wy pracujecie z kotami, które doświadczyły bardzo wielu nie zawsze dobrych emocji ze strony człowieka? Jak z nimi pracujecie, czy jak z nimi przebywacie tak, żeby na nowo nauczyły się ufać?
2: Tak naprawdę dużo jest kotów, które są częściowo dzikie, ale powoli przyzwyczajają się do człowieka. To nie jest tak, że jakby pracujemy nad nimi. One są w domu i mają pełną swobodę. Mogą być w pokoju, gdzie nie ma kotów, mogą być tam, gdzie są koty. One wybierają przestrzeń. I tak naprawdę po pewnym czasie zaczynają one wychodzić do człowieka. Oczywiście nie wszystkie, bo które mamy kilka takich dzikich, które po prostu po pół roku czy po roku udaje się na tyle oswoić, że nie uciekają, jak dajemy jedzenie. Ale są takie, które wychodzą i później zaczynają coraz bliżej, czyli z woliery przechodzą wyżej, później chcą jednak być w salonie, a potem, kiedy jest otwarta sypialnia, to wtedy chcą spać koło człowieka. Nie zawsze dają się pogłaskać, ale chcą być blisko. I tak chyba nawiązuje się ta więź, tak mi się wydaje. W każdym razie jedynym, największym takim naszym osiągnięciem to był właśnie Iwasik, który został do nas przywieziony z Ukrainy. Był w Charkowie i ludzie go tam, z tego co opowiadała opiekunka, bardzo go gonili na podwórku. Uważali, że jest brzydki. Tam właściwie wszystkie koty są w typie rasy. On jest długowłosym, czarnym kocurem, podobnym trochę do Mejkuna. Ale rzeczywiście, kiedy jeszcze do nas trafił, wyglądał, po prostu miał takie brzydką sierść. Ale niestety to nie tylko ta brzydka sierść była spowodowana, po prostu już coraz gorzej się czuł, miał złe zęby. To wszystko jakby tak zostało przez weterynarza, wszystkie choroby, które mogliśmy wyleczyć, udało się. No ale niestety okazało się, że Iwasik ma nerki bardzo pogrubiałe, znaczy twarde i bardzo duże. No i niestety jest podejrzenie, że ma chłoniaka. Nie wykonujemy biopsji, bo nie chcemy go męczyć, ale to właśnie to, o czym chciałam powiedzieć, to było to, że kiedy Iwasik zaczął się źle czuć, przyszedł do nas. Przyszedł i dał się pomiziać i chyba wtedy zrozumiał, że człowiek nie odrzuci, pomimo że on nie jest, powiedzmy, ładny czy miziasty. Po prostu przyszedł. W tej chwili jest to kot, który za nami wszędzie chodzi. Chce być tylko na rączkach i cały czas chce być miziany. Jest niesamowitym kotem, ma ogromną siłę, której rzadko kiedy widzę u których kotów, bo naprawdę ma chęć życia. Mam nadzieję, że podejrzewam, że on ma około 10-12 lat. Mam nadzieję, że jego determinacja, żeby jeszcze trochę skorzystać z miłości, żeby zobaczyć, że człowiek nie jest zły, będzie go trzymała jak najdłużej najdłużej go trzymała. Chociaż niestety wygląd jego nie jest w tej chwili ani atrakcyjny, jest kachetyczny, je mało, ale widać, że chce żyć, że ma taką wolę życia, żeby być z człowiekiem. To, co mu ktoś przez te 10 lat nigdy nie zapewnił.
1: Możecie Państwo zobaczyć zdjęcie Iwasika na stronie Koty Prezesowej na Facebooku i również w internecie. Jest Iwasik, ale jest też Iwaszek. Jest tutaj bardzo wiele różnych kotów i różnych imion i zaręczam Państwu, że widzę je teraz na żywo i one są wszystkie przepiękne. Nie ma brzydkich kotów. Wszystkie są charakterne, wszystkie mają swoje historie. Słyszycie w tle pięknego Roro, który też sobie chodzi o... To chyba nie Roro, ale jakiś inny. Kto to jest, Weronika, teraz?
2: A w tej chwili to w środku jest Eryk, znaczy Ernest właściwie, Eryk, który ma problemy z uchem i dlatego musi być w klatce, żeby sobie nic nie zrobił. Ma zapalenie ucha i to chyba bardzo środkowego albo jeszcze głębiej, więc tak naprawdę jest w tej chwili cały czas diagnozowany, dlatego że nie ma odpowiedniego sprzętu weterynarz, żeby mógł dokładnie zobaczyć, dokładnie zajrzeć mu w ucho, bo to jednak boli i kot się sprzeciwia temu. I on jest zdenerwowany, bo prawdopodobnie chciał mu zabrać jedzenie.
1: Z mojego doświadczenia i z moich meandrów pamięci wiem też, że jest Sonik z Palucha, gdzie właściwie już było tam powiedziane, że no cóż z tym kotem zrobić. Tutaj się jednak udało i Sonik sobie żyje. Jest pies orzeszek, jest pszczółek, jest, nie wszystkie imiona pamiętam, jest Italia,
2: Aha.
1: jest Mieczysław. I wiecie Państwo co? Nie ma klatek. Klatki są w przypadkach, kiedy naprawdę muszą być przez moment koty odizolowane, ale to jest naprawdę koci dom. On ma swoje piętra, on ma swoje pokoje i tutaj naprawdę kot może być kotem. I ja, Weronika, jak pozwolisz, to zacytuję Beatę Krupianik, z którą kiedyś miałam okazję niedawno rozmawiać. I Beata powiedziała takie zdanie, nie wiem, czy tak zacytuję wiernie, ale że ma około 35 kotów i właściwie jej dzień wygląda tak, że 4 godziny zbiera kupy, wymiociny, wydzieliny, kolejne 4 godziny u weterynarza, kolejne 4 godziny coś jeszcze i nie jest z tego dumna. Jest jej wstyd. Czuję wstyd za ten kraj. I ja też czuję wstyd za ten kraj. I rozmawiając z tobą i widząc dom istnień, myślę sobie, że wykonujecie ogromny kawał dobrej roboty za to państwo. I chciałam zapytać ciebie, czy na przykład, nie mówię teraz negatywnie, tylko to jest po prostu pytanie zupełnie może oderwane od tego komentarza, ale czy na przykład lokalne władze, czy samorządowe w jakim sensie wam pomagają? Bo tak jak wspomniałaś, to są koty nieraz na ostatniej drodze. Wy im przedłużacie życie i to życie jest piękne, ale to są też koszta.
2: Tak, jeżeli chodzi o gminę, co mogę powiedzieć? Mam powiedzieć prawdę, czy mam powiedzieć poprawnie politycznie?
1: Tak jak jest i tak jak czujesz.
2: Tak jak czuję, to znaczy tak, na początku, kiedy powstało stowarzyszenie, tak naprawdę nie wiedziałyśmy, że w ogóle można otrzymać jakikolwiek grant. Później okazało się jednak, że możemy, ponieważ są programy właśnie dla NGO-sów, tak, czyli dla organizacji pozarządowych i można wystąpić o grant. Więc dumnie przyznano nam 10 tysięcy. A te 10 tysięcy mogłyśmy kupić tylko to, mogłyśmy kupić tylko ewentualnie jedzenie, żwirek, jakieś klapki, tak, czy ewentualnie do łapania kotów, tak, do kastracji. I to właściwie było wszystko. I tak było przez kilka lat, ale przez to, że cały czas jakby twierdzimy, że pomoc gmin jest niewystarczająca i zainteresowanie władz nie jest takie, jakie powinno być, jeżeli chodzi o zwierzęta. Nie tylko chodzi o koty, chodzi o psy i zwierzęta również dzikie. To radni nie byli zachwyceni, aby przekazywać jakiekolwiek pieniądze. W ogóle nigdy nie byli zachwyceni. Przekazywali, znaczy zgadzali się tak uchwałą na to, żeby jakieś pieniądze były przekazane. Jest program opieki nad zwierzętami. Owszem, ale on jest lakoniczny, jest jak we wszystkich gminach taki sam, czyli nie ma sprecyzowanych procedur. Tak naprawdę, oczywiście, może tak być, że jeżeli Straż Miejska nie jest czynna, to wtedy, kiedy jest jakiś wypadek albo widzi się jakieś zwierzę porzucone, to że można zadzwonić na Straż Miejską. Tak, ale Straż Miejska nie wyłapie ani kota, ani wyłapie psa. Nie wyłapie również dzikiego zwierzęcia. Można dzwonić na policję po 12:00. Policja wtedy dzwoni do nas i mówi, że nie wie, co ma robić. Bo tak naprawdę dzwoni na przykład do schroniska, schronisko nie odbiera telefonu o godzinie 12:00 w nocy. A powinien przyjechać ktoś po psa na przykład. Tak, w przypadku psa. W przypadku kotów w ogóle nikt nie łapie, bo koty są wolno żyjące, czyli mogą umierać pod krzakiem. Tak, to ogólnie jest. Gdziekolwiek mogą umierać, nikogo to nie obchodzi. I nie obchodzi to ze względu nie tylko finansowego, ale po prostu ze względu też empatii, jakie to społeczeństwo ma lub nie ma, tak? W większości raczej nie ma. Ludzie przechodzą koło zwierząt, które widać, że wyglądają bardzo źle i nie interweniują. Oczywiście jest tak, że jest coraz więcej ludzi, którzy zwracają na to uwagę, ale też jakby sami nic nie zrobią, tylko szukają pomocy, a nas jest za mało. Nas jest za mało i nie mamy żadnych dotacji, nikt nie płaci za to. Właściwie wykonujemy wszystko to, co powinno wykonywać państwo, bo urzędnicy są od tego, żeby to wykonać, albo przynajmniej zlecić firmie, która to wykona. A tak się nie dzieje, albo nie jest to wykonywane zgodnie z umową. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że pieniądze, owszem, gminy przeznaczają niektóre więcej lub mniej na sterylizację zwierząt, ale to nie jest wystarczające, dlatego że w połowie roku już się kończą środki. Większość gmin ma również wpisane w program opieki nad zwierzętami wpisane, że tylko jest leczenie zwierząt powypadkowych. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy kota, który ma leukopenię, małego kociaka, to nikt go nie będzie leczył, dlatego że po prostu no, umrze, tak? No trudno, tak? Niech sobie tam dogorywa w tych krzakach. I to tak mniej więcej wygląda, pomoc. Czy to się zmieni? Nie sądzę, żeby to się kiedykolwiek zmieniło, dlatego że polityka jest jaka jest, a zwierzęta są nieopłacalne i nie mają prawa głosu, tak? Więc nie zagłosują na określonych kandydatów. To jest jedna rzecz. Druga jest taka, że problem dzików, co znaczy nie problem dzików, dzikich zwierząt. Na przykład mogę podać, co się działo 3 czy 2 tygodnie temu w naszej gminie. Chodził biedny łoś. Mały, młody łoś, który utykał, który no, nieporadnie chodził i przemieszczał się po gminie, czyli po miasteczku, przemieszczał się od jednej posesji do drugiej. Ludzie oczywiście się bali, część nie wiedziała, co robić. Dzwonili na Straż Miejską. Straż Miejska powiedziała, że nic nie może z tym zrobić, to sobie pójdzie. No nie pójdzie, bo to był mały, zagubiony, porzucony łoś. Więc jedna pani na szczęście wymyśliła, że trzeba skontaktować się z jakimś azylem i zobaczyć, co można z tym zrobić. Tak, znalazł się lekarz, który chciał wyłapać tego łosia i znalazła się fundacja, która przejmie na ten czas łosia, dopóki nie będzie mógł przejść okresu rekonwalescencji i zostać opuszczonym w lesie. I skontaktowano się z naszą gminą, czy pokryje koszty przewiezienia i złapania tego łosia. Oczywiście nie zgodziła się gmina, powiedziała, że takich rzeczy on nie wykonuje. Zatem my mieszkańcy złożyliśmy się, 21 osób, złożyło się, czy 22, nie pamiętam w tej chwili, na zbiórce, można sobie wejść, zobaczyć. Złożyliśmy się i rzeczywiście w niedzielę zebraliśmy 2300 zł. We wtorek przyjechała pani weterynarz, przyjechała fundacja i zebrała łosia, udało się, był przez 2 tygodnie i właśnie był właśnie te 2 tygodnie, został wypuszczony zdrowy, bo był i był pokiereszowany i miał rany i w ogóle był biedny, zabiedzony, ale udało się go wypuścić już zdrowego do lasu.
1: To jeszcze dodam, że mówi to osoba, która pracuje zawodowo, która ma również swoje zawodowe życie i musi na to życie zarabiać, która stworzyła to miejsce z pasji i z serca i właściwie jesteś ty, aż ty, Kinga Korczykowska, córka.
2: Tak, Wiktoria Wyszyńska i druga córka.
1: I córka.
2: Korczykowska, tak.
1: Drodzy słuchacze, 4 dziewczyny ogarniają rzeczy, przed którymi, nazwę to po młodzieżowemu, wymiękają weterynarze, ponieważ są tutaj koty, na których weterynarze już dawno po prostu położyli, mówiąc kolokwialnie, kreskę i już jakby pogodzili się z tym, że wyprawiają koty za tęczowy most. Weroniko, najtrudniejsze, czy takie najbardziej drastyczne przypadki zaniedbań, nie chcę wymieniać tutaj nazwisk czy lecznic, ale te, z którymi wy walczycie i które pokonujecie.
2: To znaczy, jeżeli chodzi o zaniedbania, to bardziej to są zaniedbania ludzi, bym powiedziała, którzy porzucają te zwierzęta, ponieważ porzucają, przeważnie to tak się dzieje też w styczniu, dużo jest wtedy zgłoszeń starszych kotów, które są porzucane. I to jest dlatego, że ludzie nie chcą płacić za weterynarzy. Oczywiście weterynarze są drodzy, nie mamy się co oszukiwać, no ale po prostu nie leczą i te koty po prostu wyrzucają. I takie do nas trafiają. Czy mamy złe praktyki z weterynarzami? To znaczy weterynarze, do których my jeździmy, to są sprawdzeni i oni są naprawdę bardzo wysoko wykwalifikowani.
1: Przepraszam, wejdę w słowo. Ja miałam, może niewłaściwie, może dokładnie zadałam pytanie, ale chodziło mi o to, z jakimi najcięższymi przypadkami kocich chorób wy się mierzycie. O to miałam na myśli. Fipy, prawda?
2: Tak, fipy, oczywiście białaczka, tak, i następstwa białaczki.
1: Pan
2: Niestety,
1: leukopenia.
2: pan leukopenia, tak, na szczęście na razie nie martwimy się pan leukopenią, ale to są tak różne choroby, bo to jest tak od rzęsiska, który jest nietypowy, poprzez nowotwory różnego rodzaju, tak jak na przykład guzy, ale również bardzo nietypowy, miałyśmy taki miot, który odszedł niestety, gdzie był taki nowotwór, taki guz na żyle, że po prostu w ogóle nietypowy. To są tak dziwne przypadki, że sami weterynarze mówią, że my dostarczamy im jakby, no, mają wszystko to, co się uczyli, i to, czego się nie uczyli i co dopiero się uczą tak naprawdę, bo te wszystkie zwierzęta mają przeważnie te same choroby, co my, lub inne związane z wirusami. Takim najgorszym przypadkiem, jaki trafił do nas, to znaczy ten, którym się nie udało nam wyleczyć, i to nie była nasza wina, to był człowiek, który porzucił swojego kota w Grodzisku Mazowieckim w sierpniu, kiedy było gorąco. Kota, którego zaniedbał, to był nazwany kot larwik, później my go nazwaliśmy Niutek. I on, czarny kot, którego porzucił z larwami na całym ciele.
1: I dopasował sobie imię.
2: Tak. Mhm. I kot został przywieziony przez panią, uratowany do lecznicy, gdzie go ratowała przez 3 tygodnie. Wydawało się, że kot wyszedł na prostą, ale niestety przez to, że miał takie problemy z... Znaczy, ktoś go porzucił prawdopodobnie dlatego, że kot po prostu miał problemy urologiczne i nie dbał, i zaniedbał te problemy, i po prostu kot cały czas był chory. Miał bardzo nietypową bakterię, która jest bardzo ciężka do wyleczenia. To jest bakteria taka bakteria typowo szpitalna. I no, nie udało się go uratować, pomimo tego, że walczyło kilka klinik. Kosztowało to ponad chyba 20 tysięcy. Zadłużyłyśmy się. Po prostu kredyt wzięłyśmy na to i spłacamy go. Nie udało się go uratować. To był kot, który naprawdę walczył bardzo długo. I to był chyba najcięższy przypadek, jaki ja znałam. Jak można zaniedbać kota, i jak można sprawić, że kot miał cały czas zakładany cewnik. Znaczy miał, po prostu musiał oddawać mocz. Ale było to... cały czas bakterie się namnażały, więc nie można było niczym wyleczyć. Żadne antybiotyki nie działały. Kompletnie nic. I kot i tak naprawdę odszedł, ponieważ już w ogóle sam cewnik po prostu był przedziurawiony. Więc to była chyba najtrudniejsza, chyba najtrudniejszy przypadek, tak mi się wydaje. Wszystkie inne przypadki, no to wiadomo, rak. I tak nie, z niektórymi nie wygramy, więc jakby to jest, ale są ciężkie przypadki kalicji, wirozy, gdzie kot umiera od razu, albo ptasiej grypy na przykład, tak, bo to są różne sytuacje. Tak naprawdę w tej chwili wszystkie choroby, na które choruje, zwierzęta też chorują. Więc to wszystkie, od zapalenia trzustki, po zapalenie wątroby, płuc, ropniaki płuc, wszystko, co jest możliwe.
1: Ja bym chciała też zachęcić Państwa, żebyście weszli na Facebook Koty Prezesowej, przeczytali te przepiękne teksty, które tam powstają, zobaczyli te zdjęcia i subskrybowali Dom Istnień, bo to jest koszt chyba 11 zł z hakiem miesięcznie. Będziecie mieli wtedy dostęp do

0: Radio Praga.
1: Nie, wszystko, czego Wam teraz potrzeba.
2: Środki czystości zawsze. Zawsze się przydadzą. Na pewno taki sprzęt, który by nam ułatwiał sprzątanie, bo to jest zawsze potrzebne. Środki na leczenie, no to zawsze są, dlatego że my codziennie jeździmy do weterynarza i wydajemy od 300 do 1000 zł. Tak powiedzmy, no dziennie, tak dziennie to jest 300-400 zł. Dziennie. I to jest tak przez 7 dni. Razy 4 tygodnie.
1: Tutaj ja zamilkłam. Drodzy Państwo, subskrypcja, strona Koty Prezesowej, Facebook Koty Prezesowej i jeżeli kiedykolwiek mieliście wątpliwość, komu pomagać, komu nie, ponieważ wiadomo, są różne zbiórki, różne osoby, różne organizacje, to jest ta organizacja, której naprawdę warto pomagać. Weroniko, gdybyś mogła przekazać jedną wiadomość każdemu, który mija na ulicy bezdomnego, chorego kota. Co by to było?
2: Ale mam powiedzieć coś dobrego, czy mam coś złego?
1: Coś, co czujesz.
2: Coś, co czuję. To lepiej, żeby tego nie było powiedziane. Każdej osobie, która przejdzie i nie zareaguje, życzę, żeby ją to samo spotkało.
1: Ja się do tego dokładam. Weroniko, jeżeli pozwolisz, to jest wprawdzie nie do końca temat tej audycji, ale właściwie jest to wspólny mianownik wszystkich audycji o zwierzętach. Ja chciałam Państwa też na prośbę Beaty Krupianik bardzo zachęcić i powiedzieć o tym, przypomnieć o tym, że 26 marca o godzinie 10 do godziny 15 pod Sejmem spotykamy się na proteście, manifestie Mamy Dość, ponieważ cytując Beatę Krupianik, no i się wzruszam. Ponieważ cytując Beatę Krupianik, nigdy nie byliśmy tak blisko, żeby po prostu powiedzieć, że mamy dość i coś z tym wreszcie zrobić.
2: Całkowicie zgadzam się z tym. Zapraszamy wszystkich. Mamy dość. Uważamy, że najważniejsza jest sterylizacja i kastracja zwierząt oraz nadzór oczywiście nad wszystkimi organizacjami jak najbardziej, ale przede wszystkim to, żeby te biedne zwierzęta nie cierpiały i nie umierały. Bo to tylko ci, co ratują, to widzą, jak to wygląda.
1: Wielki szacunek dla Ciebie, dla Was za to. Weronika Wawruszko, Stowarzyszenie Koty Prezesowej. A ja obiecuję, że pod tekstem i podcastem, który również się ukaże w związku z tą audycją, ja zamieszczę wszystkie linki, gdzie Państwo znajdziecie takie wejście, żeby tam wskoczyć, pomóc, ale przede wszystkim też przeczytać, zapoznać się z tymi wszystkimi historiami i tak, przede wszystkim pomóc. Teraz się zamotałam, bo dużo emocji wokół mnie są poza Weroniką, są koty, są różne odgłosy i ja wszystko to, o czym mówiła Weronika, widzę, a właściwie nie wszystko, bo Weronika tutaj opowiedziała o bardzo wielu różnych kocich chorobach, historiach i ja widzę zalążek, ale widzę ogromną pracę i ogromne rezultaty i widzę przede wszystkim szczęśliwe koty, które dostały szansę na to, żeby żyć. Bardzo Ci, Weronika, dziękuję, a ja nazywam się Justyna Tawicka i to było Kocie Radio. Dziękuję Wam bardzo.

0: No i pani kierowniku, no wiesz, kierowniku, kurde, my sami zostaliśmy w tym przydziale. Taka młoda dziewczyna, no po prostu coś pięknego. No. Kierowniku, no ale sezon na śliwki to się chyba już skończył, co?
1: To wcipny, kurwa, jesteś.
0: Ale spokojnie, spokojnie.
1: Leci zaraz.
0: No i budzę się rano i nie ma dziewczyny, po prostu...

0: piękne sprzęgnięcie na koniec tego utworu klasycznego, który otworzył kolejne wydanie Metalowej Archeologii Muzycznej na żywo z Radia Praga. Przed mikrofonami Diovis, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, Diovis. I Ronwe, witam, cześć.
0: Cześć. Jak tam wasze gardła? Myślę, że pokrzyczeliście trochę z Tomem Arają. Dzisiaj naszym gościem nie jest co prawda Tom Araja, ani też Dave Lombardo, ale już jesteśmy blisko, bo jak to o Dave Lombardo jest mowa, no to tutaj taki nasz polski Dave Lombardo, czyli Piotr Mitlow Kozieracki.
2: Siema wszystkim.
0: Witamy cię serdecznie, Piotr. Tam bliżej troszkę mikrofonu.
2: Bliżej jestem.
0: Dobrze. Musimy tutaj tak sprawdzać techniczne parametry, żeby wszystko ładnie do naszych słuchaczy trafiło. No i cóż, zaczęliśmy dzisiaj klasycznie od Soul of Heaven zespołu Slayer. Ja tylko przypomnę, że wszelkie wpisy, komentarze, odpowiedzi na konkurs, bo dzisiaj gość przytargał tutaj fajne gadżety, fajne nagrody, ale to jeszcze trochę, zanim je rozdamy. Wszelkie zapytania do naszego gościa, do Mitlowa, pierwsze już nawet nadchodzą. Wpisujcie tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem na samej górze, tam gdzie widnieje jak zwykle fantazyjna grafika Agnieszki z Edgy Graphics, którą od razu pozdrawiamy i dziękujemy za kolejny posterek. No cóż, Piotrze, jak tam zdrowie, bo ostatnio troszkę miałeś problemów, bo dzisiaj będzie trochę trudnych pytań, trudnych tematów, ale mam nadzieję przebrniemy i jednak pokażemy, że metal to jest radość.
2: To nie bułka z masłem.
0: No właśnie.
2: Nie, no, troszeczkę lepiej. Wypuścili mnie ze szpitala, leżałem 3 tygodnie. No a tam otarłem się delikatnie mówiąc o grób. Ale się udało, poskładali. Dziękuję MSWiA na włoski, doskonała ekipa, także.
0: Pozdrawiamy.
2: No, ekipa. Pozdrawiamy wszystkich. Pomogli, no już lepiej, dochodzę do siebie.
0: Pomogli, tak jest.
2: Tak, dochodzę do siebie.
0: No i wracasz do grania. No, skoro już jesteśmy przy Slayerze, no to powiedzmy, że teraz realizujesz się, tak można powiedzieć, trochę hobbystycznie, bardziej no dla przyjemności, ale grając covery właśnie tego legendarnego bandu.
2: Wiesz, to
0: zdradź może coś więcej.
2: Założyliśmy z kolegami cover band, Necrophile jak się nazywa.
0: Gramy romantycznie.
1: Piękna nazwa, piękna, absolutnie.
2: Gramy covery Slayera. Naprawdę wychodzi dobrze. Dobrze.
1: To ja jeszcze się zapytam. No. Spill the Blood już grasz dobrze?
2: No tak, już dawno grałem, ale jeszcze chłopaków muszę namówić, żeby ten numer grali, bo to...
1: To takie koło będzie trochę
2: No właśnie. Ale to tak jest w planach.
0: To kogo tam masz na pokładzie?
2: Wiesz co, gram z Alkiem z Insomi, z Betonem na basie i na wokalu i z Bananem, gitarzystą tam, Dawnym Hate na gitarce.
0: No, tych wokalistów i jednocześnie basistów to się nie możesz uwolnić.
2: No wiesz co, ale ja chciałem zrobić właśnie taki cover band dokładnie taki.
1: Koleżeński.
2: Dokładnie taki jak Slayer. Że ma śpiewać basista, no i niestety no, musi śpiewać basista, no dla mnie. No. Ale wiesz co, nie chciałem, to była zabawna sytuacja, bo chłopaki mnie się spytali, ty Piotrek, ale wstawimy jakieś ogłoszenie, wstawisz u siebie? Chyba w tym wypadku wstawienie u siebie, że szukam basisty i wokalisty, słabe. Nie wiedzieliby, do którego zespołu.
0: No właśnie. To by wyszło tak dosyć niezręcznie.
2: Dosyć niezręcznie, no.
0: No. Czyli Slayerek cały Slayerek, czas w duszy gra.
1: Bo to twój pomysł na ten cover.
2: Tak. Wiesz, to dawny pomysł, że 3-4 lata temu wpadłem na ten pomysł i tylko się zastanawiałem, jak to ruszyć, no bo tutaj no, dużo ludzi lubi Slayera, nie?
1: No.
2: Wszyscy metalowcy powinni lubić.
1: Oczywiście.
2: Wszyscy metalowcy powinni lubić Slayera. Ale nie wiem, kto gra na gitarze.
0: Kto nie lubi Slayera.
2: I okazało się, że Alek gra na gitarze i uwielbia Slayera. No, Banan to wiadomo, nawet ma taką ksywkę Kerry Banasi King, więc jakby wiesz, no. no szybko, szybko podjąłem decyzję. Jak tylko powiedzieli, że mają czas.
1: Rozumiem, że teraz ćwiczycie repertuar, a potem jakieś koncerty.
2: Tak, tak, tak. Chcę pograć trochę. Mhm. Chcę pograć, chcę się nie pobawić.
1: No i bardzo dobrze, bo to myślę, że...
2: Pewnie będą zainteresowani. No, myślę, czyli na taki koncert.
1: Myślę, że tak.
0: Po tych stresujących wszystkich sytuacjach, które ostatnio się spotkały, no to taka rozrywka, jest to jak najbardziej wskazane.
2: Najbardziej, no teraz z uśmiechem gram, nie?
0: Dobrze, wrócimy do rozmowy. Ja tylko tutaj oddam pole do popisu słuchaczom. Otóż dzisiaj się witają z nami Sejmun, gotowy na przyjęcie gościa, a właściwie gościa, kawał historii było, nie było. Pozdrawiam ekipę. Krzysztof Szałkowski się z nami wita.
2: O, dzień dobry.
0: Born to Die, Webzine, Forever Misanthropia, nasz Tomek ulubiony, oprócz Tom Karonwy oczywiście, Paweł Włodarski, wita się z wszystkimi, Lofler, Leszek Jurgel z Norwegii, po 3 tygodniach udało mi się wrócić do odsłuchu na żywo, no tak, 3 tygodnie temu ostatni raz byliśmy na żywo, pozdrawiam słuchaczy i wszystkich w studiu Slayer. Edgy Graphics, Agnieszka We Are Dev się z nami wita, Sławomir Ćwiek, M. Camino, Tomski, Rafał Rogiński, Christy. No i pierwsze pytania padają, więc może tutaj St. Peter zapytania takie.
2: No, dawaj.
0: No to pierwsze, Midlove, jak wspominasz czasy w Hate? Pamiętasz pierwsze koncerty? Dlaczego odszedłeś z zespołu?
2: Masz, pamiętam. Oczywiście, że pamiętam. No to wiesz, pierwsze koncerty pamięta się do końca życia. Naprawdę. Pierwszy koncert z Hate graliśmy na Dzień Wagerowicza na Brudnie. Ostatnio mi kolega nawet plakat wysłał. Jezu, pamiętam, zagraliśmy tam 2 numery i w połowie drugiego wysiadły kolumny. I wpadł dyrektor tego Domu Kultury i zakończył imprezę.
0: Dobrze, nie obłożył was jeszcze mandatem.
2: Dlaczego odszedłem? Nie, to nawet nie tak. Wiesz co, ja ciężko może powiedzieć, odszedłem. Zostałem wyrzucony. Podstępnie, ale bardzo dobrze wyszło, bo już wiesz co, średnio mi serce działało z Hejtem, no. I to wszystko. Do tej pory lubię, ale...
0: Formuła się po prostu wypaliła.
2: No. Mhm.
0: No i wtedy rzeczywiście Adam poszedł w inną stronę.
2: Adam poszedł w inną stronę, ja poszedłem kompletnie w inną domain, więc jakby wiesz, to...
1: To już inne w ogóle...
2: Zupełnie przeciwstawne światy.
0: Szybkiego naparzania do takiego ciężkiego.
2: Ja zawsze chciałem grać taką muzykę. Zawsze chciałem grać z Pawłem. No. Paweł Mazur jest jednym z moich ulubionych jakby...
1: Serdecznie pozdrawiamy pana.
2: Tak,
0: też przechodził ostatnio problemy zdrowotne, ale też postawił się na nogi. Już zagrali koncert Pandemonium, także cieszymy się.
2: Dobrze.
0: Cieszymy się, jeszcze będziemy walczyć.
2: No pewnie.
0: Kolejne pytanie od St. Petera. Skoro był pierwszy, no to ma prawo tutaj do zadania 3 pytań. Jak trafiłeś do domain?
2: Do domain, no to tak jak mówię, no domain... Znaliśmy się jeszcze z chłopakami z Pandemonium, jak grali z Żubrem, przyjaźniłem się z Żubrem, z Pawłem jeździliśmy na koncerty, no i to tak naprawdę, jak umarł Żuber, no tam chwilę jeszcze walczyli
1: z Karolem,
2: ale to jakby to nieporozumienie było jakieś.
0: No tak, bo tam była taka sytuacja, że nazwę zastrzegł, prawda?
2: Tak, nazwę zastrzegł
0: Urzędzie
2: Żuber.
0: Patentowym, czy
2: tak,
0: jak to tam
2: ale
0: się
2: to,
0: nazywa?
2: Wiesz, to takie przepychanie, no przecież to w ogóle to nie miało sensu. Pandemonium to był jeden twór i Karol wszedł tam akurat w bardzo złym momencie. Ta płyta Ancient Katatonia byłaby dużo lepsza, jakby zrobił ją sam Żuber, a nie Karol. No ale no tak chcieli, no widocznie.
0: Tak się zadziało.
2: Tak musiało być.
0: Tak się zadziało.
2: No, cały czas
0: fajny płyta. Epizod chyba, co?
2: Wiesz co, ja bardzo mile wspominam. No, pierwszą płytę jeszcze jak jeździliśmy samochodem, jeździłem do Łodzi na próby, to było ciekawe, wiesz. 2 razy w tygodniu mieliśmy próby, wyjeżdżałem w środę, pamiętam, spałem tam 1 dzień, czwartek próba i z powrotem do domu, nie? Więc Spoko, spoko.
0: No i trzecie pytanie, najbardziej chyba kontrowersyjne. No, chociaż
1: czemu?
2: Ciekawe.
0: Jak wyglądała sesja nagraniowa dla Thunderbolt?
2: Wiesz co? Dla mnie była dosyć prosta. Nie? Ja nie znałem kompletnie materiału. Tak, żeby było wiadome. Paimon najprawdopodobniej znał materiał,
0: no,
2: ale myślę, był w takim stanie, że ciężko. No oczywiście, tylko trzeba było go odtworzyć jeszcze. Aha. A był często w stanie wskazującym
1: na... No to
2: na...
1: były jeszcze tamte czasy.
2: To były jeszcze czasy, kiedy, no, tak, no, kiedy był rock'n'roll ostry i Paimon pił i naprawdę, to Jezu, to było ciężko. Ciężko, bo... Ja nigdy nie pracowałem z takim człowiekiem, który jest w takim stanie, zarazem rozumiejąc się z nim bez słów, bo nie mówił, tylko grał i mówił, czy mają być blasty, czy ma być coś i sam to dogrywałem i to jest, bo to było ciekawe, bo po prostu był napruty, był napruty po prostu totalnie, ja totalnie trzeźwy, no bo nagrywałem, on w reżyserce i nagrywał, pokazywał mi jakiś fragment i dobra, nagrywam, Jacek, i jechaliśmy. Później się składało z tego cały numer, także, no, no ciekawe.
0: A, bo to było w DBX-ie nagrywane.
2: Tak, u Jacka Melickiego.
0: No właśnie, to było jedno z tych kilku studiów, które
1: Son of Darkness
0: nagrywały naprawdę...
2: Tam dwie płyty pierwsze.
1: Tak, bo później było, to było Nicky the Deeds.
2: A miło wspominam, to bardzo, bardzo, bardzo dobre płyty. No, do tej pory są jakby chyba lubione. Nie?
0: No tak, jeszcze wspomnimy, że Dark Prophecy jeszcze coś takiego było. O tym rozmawialiśmy podczas twojej poprzedniej wizyty, ale to było 4-5 lat temu, więc dużo słuchaczy tego o tym nie słyszało. No ale był taki zespół.
2: Dark Prophecy to było między, jak grałem w Hate i równocześnie grałem jakby...
1: Bo z nimi zagrałeś tylko ten drugi materiał.
2: Tak.
1: On the Age.
2: Tak, On the Age.
0: Jeszcze na pewno w archeologii krajowej tu kiedyś zapuścimy.
1: Puściliśmy już też.
0: Tak, już było.
1: Bo to jest naprawdę... Według mnie to było bardzo fajne granie.
2: Spoko.
0: Takie zespoły wspominać, tym bardziej, że...
2: To właśnie te moje ciągoty do wolniejszego grania. Taki Bolt Thrower, nie? Autopsy trochę może... Bez żadnych przyspieszeń, bez niczego.
0: To może w przyszłości jeszcze powstanie.
2: A ja inicjatywa. Rozmawiałem z Miną i Mina mówił, że no jeszcze może by zagrał gorzej z wokalem.
0: No wiesz, nie musisz być Chrisem Alifertem.
2: Tak, sytuacji. Ale jednak.
0: Dobrze. Tutaj jeden ze słuchaczy podpowiedział, już to wyszukam, Sejmun. Dawać proszę postmortem w wykonaniu Hate, a my będziemy...
2: A my
0: zagramy oryginalne.
2: Oryginalne najlepsze.
1: Jest.

Cześć, tu mówi Romuald Diabolus, Czyczyn Eggert z Armagedon, a wysłuchacie metalowej archeologii muzycznej w Radio Praga.

0: Cześć, Paweł z Pandemonium z tej strony. Słuchacie metalowej archeologii muzycznej w Radio Praga. Strzała.
1: No już wiecie, że słuchacie metalowej archeologii muzycznej. Dzisiaj wydanie live ze studia Radio Praga, Radio Wisłanwe z tej strony mikrofonów, a po drugiej stronie nasz gość, którego słyszeliście przed chwilą. Piotr Mitlow-Kozielacki, słyszeliście wykonanie Hagi Sophii, czyli jednego z kultowych utworów Pandemonium, ale zagranego oczywiście przez Domain i przez Mitlowa na
2: drumsach.
1: Na bębnach, tak, na drumsach.
3: Twój ulubiony numer, Pandemonium?
2: Nie, jest to mój ulubiony numer, to Winter.
3: O, mój też.
1: Winter jest genialny. Graliśmy,
2: to jest jeden z lepszych. I nigdy go nie chciał zagrać ze mną. No cholera.
1: No i tutaj a propos, bo tu było takie pytanie do gościa, totalnie skrypty. Jak się grał koncert w LO Królowej Jadwigi na Mokotowie w bodajże 92 roku? Christy się zapytał.
2: No to dawno. Tak, spoko.
1: Pamiętasz ten koncert?
2: No pamiętam.
1: Tutaj witają się z nami jeszcze Barbara Palacz, Marek Kujawski, Rob Grusz. Mitlow, dawaj jakieś prehistoryczne ciekawostki.
2: Jakie?
1: No nie wiem.
3: Zaraz to wspominamy.
1: Krzysztof Ostrowski.
2: O, też Krzysiu.
1: Pozdrawiamy. Niebawem jestem u ciebie, Krzysiu. Tutaj taka prywata. Katarzyna Lolo wita się z nami. Michalina Skibicka również proponuję, żeby może gość zechciał podzielić się tym, jak wspomnienie opowieści z dawnej Warszawy z końcówki lat 90. Maciej Grabowski wita wszystkich z Zielonej Wysepki, a w szczególności kolegę Tomasza Malickiego, również pozdrawiamy. Kubaneska, wita się z nami Grzegorz Lewi Łukowski, tak, dzisiaj będzie premiera.

0: Radio Praga.
1: Jeszcze dalej, Feris.
2: Emil Raczyński, Adriana Jessen, Feris, Leszek Jurgel, Hagia Sofia, utwór Niczym Wino, im starszy, tym wyborniejszy. Marek Kujawski pisze, Hagia Sofia, połowa lat 90. koncert w Lublinie, Pandemonium z Esidami. Jak wybrzmiały pierwsze dźwięki, tłum oszalał. Tak, to był ten pamiętny koncert, zdaje się, gdzie tam po prostu sala była pełna, około 500 osób, a drugie tyle było poza salą, nie zmieściło się. Było kilka zresztą takich koncertów, między innymi w Lublinie. Born to Die Webzin napisał, jak ja dawno nie słuchałem Hagia Sofia, Majestat Grobowej Nocy. Sejmun, uwielbiam ten werbel, teraz już się tak nie nagrywa. Greg Rosenstahl, hello, przechodziłem z towarzyszami, to posłucham. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami, panie wydawco. No i cóż, Marek Kujawski napisał, czy wybór pomiędzy Hagia Sofia i Unholy Existence to wybór niemożliwy? Oczywiście Winter niszczy konkurencję.
1: A to jest kurwa.
2: No i Tomasz Malicki się z nami wita, Onufryl Ruchowski, niestety dziś praca na drobie z podcastu, tak jest, nasza audycja będzie w niedzielę dostępna również w formie podcastu na naszym profilu na herdis.at. Tam 24/7 można słuchać wszystkich archiwalnych, również audycji, no i tej, która dzisiaj, ale to dopiero w niedzielę. No a póki co wracamy do rozmowy z naszym zacnym gościem.
1: Skoro jesteśmy przy domain, to ja jeszcze pociągnę temat. From Oblivion, z tego co gdzieś tam wyczytałem, dosyć szybko wam poszło, jeśli chodzi o tworzenie muzyki, prawda?
3: Tak. Ja, wiesz co, z Pawem mieliśmy takie, nie wiem, dobre wajby chyba między sobą. Pierwszą płytę nagraliśmy w 6 prób, napisaliśmy w 6 prób, a drugą płytę, no bo drugą ze mną, czyli trzecią, nagraliśmy w 2 tygodnie.
1: Kurde, przy temi, która jest tak rozbudowana i...
3: 2 tygodnie
1: niesamowite, to nie wiedziałem tego.
3: Napisaliśmy tą płytę, a
2: to się wcześniej nagrywało tą...
3: Wcześniej, tam, nie, wiesz, tam były jeszcze stare numery z Pandemonium, więc było łatwiej, nie?
2: Już trochę ograne.
3: Tak, już było trochę ograne, więc te 6 prób na 6 czy 7 numerów, ale to tam szybko no.
1: To powiem ci, że From Oblivion to jest płyta, która mocno, ale to mocno w przeciwieństwie do pierwszej Pandemonium, która no, była już troszeczkę inną wariacją, trochę próbowanie nawiązania do Devillery pod brzmienie, ale chodzi mi o to, że From Oblivion idealnie by pasowała jako kolejna płyta Pandemonium. Jeżeli wiesz, o co mi chodzi, ten klimat tak został jakby pociągnięty, nie?
3: Tak miał być, wiesz, był jeden problem. Ja nie chciałem grać w Pandemonium. Ja nie chciałem grać w Pandemonium, ponieważ miałem szacunek do tego, do Żubra, no. I nie chciałem grać w Pandemonium właśnie dlatego. Oni się przed śmiercią pogodzili, wszystko tam jakby się ułożyło między Pawłem a Żubrem, ale nie chciałem ze względu na Żubra.
1: Czyli domain idealne wyjście było dla ciebie.
3: Tak, dla Pawła chyba najlepsze, żeby pociągnąć, wiesz, klimat Pandemonium, a no, zostać w klimacie, a zmienić nazwę. Tak.
1: No bo nawet
3: a domain
1: koncertach
3: i tak było jakby, wiesz, czy kontynuacją Pandemonium, nie? No, tam z Karolem i z Jackiem to nie takie dobre, ale...
2: Ale wszystko tam się zgadzało, grafiki,
1: zbliżone, to wszystko
2: jak dźwięki w tym klimacie takim samoelowsko, sultikowsko, jeszcze...
1: To trochę jakieś... przy Krajstagonie i Aniom.
2: No, kontynuacja przez... Oczywiście, to były tam kwestie też nazewnictwa i można było damnejsze...
1: Kontraktu z MBP.
3: Przedwczoraj się widziałem w sobotę, przepraszam, z Wawrzynem Chylińskim, także...
2: O, jest w Polsce?
3: Nie, no przywiozłem go na urodziny siostry, to tak incognito.
2: No tak.
3: Z Warszawy do tego, żeby...
2: No, wszyscy wiemy, kim jest jego siostra. Niedawno miała jakiś benefic.
3: No to właśnie na ten benefic go przywoziłem.
2: Agnieszka Chlińska. Chyba wiecie, że Wawrzyn, czyli były
3: perkusista
2: Damnation, który obecnie mieszka w Stanach Zjedzonych Ameryki, to właśnie rodzony brat

0: Agnieszki Chetyńskiej. Tak, tak, tak. No nie będzie pytanie konkursowe. Pytanie konkursowe za parę minut. Pierwsze. Teraz proponuję chociaż hejta starego. Holy Dead.
1: Tak, czyli podkład pod rozmowę dalszą. No, tak, teraz o hejcie.

0: Metalowa archeologia muzyczna dzisiaj nadaje live ze studia Radia Praga. Naszym gościem jest Piotr Mitlow-Kozieracki, perkusista, kiedyś Hate Domain, Dark Prophecies, Thunderbolt.
1: Gataksu i
2: Goetia.
1: Goetia. Ja, dużo było tego.
0: Obecnie perkusista.
1: Oczywiście ten tam to nagrywałem. Że tak powiem, jako sesyjny.
0: Obecnie perkusista formacji Nekrofilia.
1: Nekrofilia, tak.
0: Pięknej, romantycznej formacji grającej
1: Kowerslera.
0: Zabójcy. Tutaj mamy kolejne pozdrowienia z Costa Brava na przykład od Adriana Diadiosa. Życzymy udanego wypoczynku. Cóż, słowo mówię, jak przeboju wciąg dalszy. Wiktor Frank Głaz się z nami wita. Będziemy tutaj zaglądać. Przypomnę, że wszelkie wpisy, komentarze, zapytania może do naszego gościa tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem na samej górze na osi czasu, pod fantazyjną grafiką Edge Graphics z wszystkimi tutaj układkami Riverside, Hate, Domain i tak dalej, z naszym zdjęciem z Vintage Vinyl, o którym też dzisiaj porozmawiamy, ale teraz oddaję głos Tomkowi, bo tutaj...
2: Halo, Wodku, halo,
0: halo, halo, halo, Tomku, halo, halo, Hate.
2: Tak, hejt, hejt. Piotrze, a czasami zdarza ci się jeszcze wrócić do słuchania starych rzeczy, hejta, które nagrywałeś?
1: Ale ja lubię.
2: Bo powiem szczerze, dla mnie akurat, tak jak tu też między, jak leciała muzyka, rozmawialiśmy, no hejt, to jest, ten stary to zawsze mi się kojarzy z twoją grą też na perkusji i z tymi moimi ulubionymi albumami, czyli Lordis Avenger, który absolutnie uwielbiam. I tak zapytam, czy w ogóle jest jeszcze jakaś szansa, żeby coś się tam ukazało, jakaś reedycja, czy nie
1: co,
2: bardzo chcesz o tym rozmawiać?
1: Jeszcze rozmawiałem z Adamem, jesteśmy w trakcie gadania. Chciałem Demona wznowić na winylu, żeby się pojawił.
0: Najpierwszejszy materiał.
1: No, tak, a pierwsze dwie na CD, żeby ludzie mieli, ale to wszystko zależy od Adama, nie ode mnie. Ja mogę chcieć, ale to tam wiesz. No.
2: A powiedz mi tak jeszcze z ciekawości, jak w ogóle postrzegasz teraz przez pryzmat czasu domówki Evil Art, Abhorrence?
1: Nie, to Evil Art to pomyłka. Byliśmy strasznymi małolatami i weszliśmy do za dobrego studia, za dużo draksów, za mało doświadczenia i to słaba domowa. Pierwsza to nas nagrywał Szpaniaga i Szpaniaga był jedynym człowiekiem, który był profesjonalny wtedy i nas poustawiał i to tak wiesz, wyszło spontanicznie. No najbardziej chyba najbardziej doświadczona taka i nie wiem, dojrzała to trzecia demówka. To ta przed Demonem, Unwritten Law, to chyba to z tej można być zadowolonym, bo tam nagraliśmy trochę numerów z pierwszej demówki, z drugiej demówki. Bo...
2: Pamiętam jakiś teledysk był wtedy.
1: Tak. No, strasznie, kurna, po prostu strasznie mnie denerwowało to brzmienie z wcześniejszej demówki i nagraliśmy jeszcze raz numery. Mhm. No i dobrze się stało, bo dużo lepiej brzmią, dużo lepiej nagraliśmy. Nie? No ale to wiesz, no, tamte czasy to jest 94
0: trzecie
1: rok.
0: Demo 95 rok.
1: No, to 95, no, czwarty nagrywaliśmy. No, to naprawdę ciężka sprawa.
2: Ciężka, ale kurczę, no hejt dosyć wtedy było popularne. Chyba powiedziałbym, jeśli chodzi o polskie podziemie, no to myślę, że było naprawdę na topie i dużo was mówili, koncerty też.
1: Coś tam próbowaliśmy, coś tam graliśmy. No ja wiem. To służenie, no. Próbowaliśmy.
2: Myślę, że na pewno.
1: No, próbowaliśmy, no. Najważniejsze płyty dobrze nagrane. I dobrze zagrane, wszystkie trzy ze mną, no tak mi się wydaje. No tam są oczywiście jakieś techniczne pierdoły, ale muzycznie dobrze.
2: Lordis Avenger to
1: do tej pory chyba muzycznie Lordis Avenger dobrze działa.
2: Zdecydowanie.
0: A z takich ciekawostek, takich, o których nikt do tej pory nie słyszał z tamtych czasów, coś mógłby się powiedzieć, jakąś historyjkę może?
1: Nie wiem, czy do radiu można, bo te historyjki nie są najlepsze, ale dobrze.
0: Można.
1: Słuchaj, kiedyś graliśmy z Imperatorem w Częstochowie. No i po całej zadymie koncertowej pojechaliśmy do hotelu. Hotel robotniczy, taki dla pielgrzymów, gdzie tam 25 pokoi z jednej strony, 25 pokoi z drugiej strony, duży korytarz i dwa kible na miejscu. No, no i tak zrobiliśmy taką imprezę, że na drugi dzień przyjechała policja, banda tych, co tam chodzą na
2: pielgrzymki?
1: Pielgrzymów prawie nas linczowała. No oczywiście ja przeprosiłem ładnie, no, powiedziałem, że za dużo alkoholu wypiliśmy jako ostatni trzeźwy, cała reszta. No i pamiętam, że policja przyszła wtedy do nas, żeby nas uspokoić, no bo wiesz, 6 rano, a tam lotowanie wody cały czas, nie? I wchodzą do naszego pokoju i siedzi rozebrany ktoś tam jeszcze i ktoś tam jeszcze rozebrany. I walimy wódę w ogóle na spontanie, bez żadnej popitki, bo za wszystkie pieniądze, które były, kupiliśmy tylko alkohol. No i ten policjant mówi: a wy co tu? Banda gejów? Nie, tylko metalowcy. A jeden z uczestników mówi: ja proszę pana, w oryginale Szekspira czytam. No i drugi wychyla się: zaraz kurwa pójdziesz z tym Szekspirem na dołek.
0: Ciekawe, czy bibliotece policyjnej mieli
1: tak.
0: Wydanie Szekspira.
1: Tam ogólnie niezła, niezła zadyma, przepraszanie tych wszystkich jakby uczestników pielgrzymki z mojej strony, no bo nikt nie był w stanie przeprosić, tylko ja byłem w stanie przeprosić. No ale udało się. Rozrzeszyli.
0: Byłeś negocjatorem.
1: Tak, byłem negocjatorem między grzesznikami a policjantami, no więc.
0: Między młotem a kowadłem.
1: No dużo jest takich opowieści. No.
0: Dobrze, to może skoro już tutaj przytargałeś do nas takie piękne winyle Imperatora, które wydałeś po 3 tak, vintage tak, vinyl, tak. Na chwilę tu przyniesiemy do studia, bo nawet nie mogę pokazać do mikrofonu.
1: Nie będzie słychać.
0: Nie będzie słychać szelestu. Także później tę polikę tutaj będziemy przy mikrofonach rozsuwać i patrzeć, co tam wewnątrz. Ale ja takie proponuję pytanie, skoro jesteśmy już w takich ciekawostkach różnych, to ja sobie przypominam naszą rozmowę sprzed kilku lat tutaj z metalowej fonoteki polskiej jeszcze bodajże wtedy. Oczywiście to był taki, można powiedzieć, pierwsza edycja, tak. pierwsze oblicze wersja metalowej archeologii muzycznej, co się wlicza oczywiście do historii naszej już ponad 5-letniej. No i wtedy podczas tej rozmowy taką historyjkę opowiedziałeś. Myślę, że mało kto z obecnych słuchaczy pamięta ją, więc niech ona będzie zadaniem konkursowym dla słuchaczy. Otóż w jakim kraju zespół Riverside przyjechał na koncert, zjawił się tam w tym właśnie kraju, o który pytam, i okazało się, że mnóstwo straganów z koszulkami, oczywiście pirackimi. Wszyscy chodzili w koszulkach Riverside, tylko że nie z legalnego źródła. W jakim to było kraju? Riverside do dzisiaj jest bardzo tam
1: popularny
0: i wielka rozpacz się tam ostatnio pojawiła. Widziałem w internecie na wieść, że Riverside zawiesił działalność. O tym jeszcze porozmawiamy, ale pomyślcie, jaki to mógł być kraj, gdzie Riverside był witany naprawdę entuzjastycznie do dzisiaj, zresztą jest tam bardzo popularny i tam spotkali się z takim piractwem koszulkowym, że głowa mała.
1: Wszystkie, koszulki, skarpetki,
0: to, majtki. I inne też gadżety, tak. Majtki też?
1: Wszystko.
0: Wszystko,
1: kieliszki do wódki nawet z naszym logiem.
2: No to już rzeczywiście.
0: No proszę. Do tequili.
1: Do tequili,
0: no tak. Do tequili. No, to już podpowiedź była. To już teraz, jak już nie odgadniecie, to pierwsza osoba oczywiście wygrywa winyla Imperatora koncertowego, wydanego przez naszego gościa Piotra Mitopa-Kozielackiego, i Vintage Vinyl. No to teraz Imperatora może wrzućmy, no tak. I ten jeden z klasycznych utworów Necronomicon, który w wersji koncertowej znajduje się na winylu wydanym przez Vintage Vinyl, a my posłuchamy oryginału w wersji studyjnej.

0: Imperator, Necronomicon, no za chwilę tutaj właśnie miałem przytargać te winyle tutaj ze spokoju redakcyjnego do studia, ale jeszcze nie zdążyłem, bo tyle było odpowiedzi, ale zdecydowanie najwcześniej prawidłowo odpowiedział Sejmun, że to było w Meksyku. No to tak, później jak tequila powiedziałem, to już wszyscy wiedzieli, no bo gdzie tequila się pije? W Polsce też się pije.
1: No. W Polsce też się klara.
0: Ale tam tequila jest inaczej popularna i kojarzy się tam te naczosy.
2: Ja do dzisiaj nie zapomnę, jak dałem tacie spróbować tequilę, a on mówi, co to za bimber, człowieku, mi tu dajesz?
0: Jeszcze taki niedobry. No aż to lepszy, zdecydowanie. No i tutaj było bardzo dużo odpowiedzi, pozdrowienia z Grudziądza, Michał Mularczyk przy okazji, no były strzały.
2: Aż tak dużo było tego w ogóle pirackiego tego sprzętu?
1: 9 stoisk. Takich,
2: ja pierdziele.
1: 9 takich namiotów. Mhm. Gdzie na festiwalu widzisz takie namioty, no to 9 koło hali stało.
2: A to wszystko było merch z wszystkich płyt Riverside'a jakieś, tak dalej?
1: Wszystkie możliwe akcje. Pamiętam, że nawet 2 koszulki ściągnąłem. Żory, bo były fajne.
0: A tutaj Maciej Grabowski napisał, hej, coś tam kojarzy, a czy to tam, nie tam sprzedawca chciał sprzedać im ich własnej płyty?
1: Nie.
0: W Meksyku. Nie? Płyt nie. No. Ale to tak a propos.
1: No to w Rosji jak byliśmy, to były pirackie płyty. No. Podpisywaliśmy płyty w sklepie i w sklepie były za nami pirackie płyty.
0: O, szczyt bezczelności. Ale to
2: u nich to jest normalne.
0: To tylko na Dalekim Wschodzie takie rzeczy.
1: No, u ruskich takie jest, no.
0: Mirosław Marcin Rojewski.
1: No, Ryu, dzień dobry.
0: Kiedyś Betrayer, później Mortify.
2: Witamy.
0: Pozdrowienia dla dżentelmenów w studio, a dla Mitka z życzeniami zdrowia wznoszę kubek myślanki. No i tutaj jest, no zobaczcie sobie na zdjęciu, co nie będziemy tutaj teraz, już o tequili mówiliśmy, już o innych trunkach, no to już nie będziemy tutaj robić lokowania alkoholu w audycji. No ale jeszcze jest najważniejszy dopisek w tej wypowiedzi Ryja. No i Slayer, kurwa.
1: No i no. O to chodzi. No
0: i Slayera dzisiaj posłuchaliśmy oczywiście. Jeszcze będą 2 konkursy dzisiaj do wygrania Imperator na winylu wydany przez Vintage Vinyl. Ja teraz proponuję, ponieważ jeszcze tych tematów jest nagromadzonych sporo, bo jeszcze przed nami temat jednego zespołu, temat sklepu winylowego, który warto odwiedzić. Byłem tam i poczułem się prawie jak w Helwetę, chociaż w Helwetę nigdy nie byłem, ale bardzo fajny klimat. Dobrze. Bardzo fajny klimat. Zapytam
1: ja cię, byłem w Helwetę, niezły.
0: Zapytam cię, czy tam piwnicę też taką macie.
1: Nie mamy, no nie mamy.
0: To trzeba odbudować.
2: No, dobudować. Też
0: a teraz póki przejdziemy do jeszcze tematów tych innych, to proponuję dla przełamania, ponieważ zbliżamy się już do połowy prawie audycji, proponuję premierę najnowszego singla zespołu Neolit. Utwór nosi tytuł Inbir i nie jest o imbirze, tylko w jakimś języku
2: mezopotańskim.
0: No prawdopodobnie, może sumeryjskim, może babilońskim, oznacza wojnę. I to jest zapowiedź nowej płyty, która ukazuje się we wrześniu nakładem Deformating Production.
1: Bardzo dobra.
0: No i podejrzewam, że panowie albo pan, co najmniej jeden, ten taki duży, grumlujący, to się pojawił u nas w audycji. No, także dzisiaj u nas premiera pierwszego singla zapowiadającego nowy album Neolit.
2: Bardzo dobrego singla.
0: Bardzo dobrego, no właśnie.
2: W końcu zabrzmieli po prostu dobra agresywnie.
0: Płyta, rozmawialiśmy właśnie.
2: I cała jest taka agresywna.
0: Poza anteną Mitlof powiedział, że słuchał tej płyty i jest bardzo dobra i mówi to z czystym sercem. Także, także czekamy na płytę i na pewno będziemy grali więcej, a dzisiaj pierwszy single. No to lecimy.

0: No i jesteśmy z powrotem na antenie Neolit. Przed chwilą tak się zasłuchaliśmy w tym ten utwór Inbir, zapowiadający najnowszy album.
1: Z przedwiecznym Lewiatanem na wokalu.
0: O tak.
1: Pozdrawiam, no, Grzesiu.
0: Grzesiu. Pozdrawiamy Lewiego. No i tutaj proszę, Emil Raczyński już napisał, nowy Neolit zniszczy. Neolit im starsi, tym młodsi.
1: O, to samo przed chwilą powiedzieliśmy.
0: Bardzo fajne określenie, im starsi, tym młodsi. To super, oby tak wszystkim się nam układało, że im starsi, tym młodsi. Młodsi już nie będziemy, ale możemy zachować radość grania, tak jak u ciebie, Mitlofie, szanowny, że grasz tutaj sobie na perkusji w zespole Nekrofiliak, romantycznie nazywającym się covery Slayera. No ale teraz czas na trudne pytania.
2: Trudne pytanie.
1: A mogę jeszcze się wtrącić, zanim wejdziemy w ten trudny temat? To
0: zawsze,
1: taki mały ten.
0: Tomku, możesz. No to poszeleszczę troszkę.
1: Jeszcze chciałem tak jakby... To, o czym wspomniałem, Piotrze, ty jesteś człowiekiem renesansu, bo mówię, wytwórnia, sklep, pisanie do magazynu swego czasu, współorganizowałeś koncerty, no, przecież.
0: Wydawca.
1: Robiłeś przecież okładki, layouty, no, różnego rodzaju. Wiesz. Producent płyt, no bo Thunderbolt i Centurion. Czy jest któraś...
2: Domain też.
1: Domain też robiłeś, a do tego to nie ten. Natomiast czy jest z tych wszystkich rzeczy, jakby, które... robiłeś, no bo widać, jesteś niespokojny duchem w tym kwestii.
0: No, no,
1: coś, co tak najbardziej jednak cię kręci? W sensie
2: kręci
1: najbardziej
2: mnie kręci miksowanie.
0: O.
2: Miksowanie i produkcja.
1: A myślałeś, żeby się w to bawić jakoś bardziej poważnie?
2: Tak, ale nie mam na to czasu.
0: No,
2: nie mam czasu, niestety. Ale to najbardziej, wiesz co, bo... Ja mam, jak coś robię już, to mam naokoło tego pewną wizję.
1: Mm-hmm.
2: I próbuję nakierować człowieka, który ze mną pracuje, na tą wizję. Często się to udaje. W Imperatorze, w Domain robiliśmy tak. W Centurionie całą produkcją się zająłem, bo wiedziałem, że chłopaki zajebiście grają, a nikt tego nie pociągnie. No po prostu nie da rady.
1: Więc... No ta płyta świetnie brzmi.
2: No... Ja nie wiem, mam ucho, no, po prostu.
1: Mhm.
2: Czy się komuś to podoba, czy to prawda? Nie wiem, no, to tylko kwestia jakby, czy się podoba, czy nie.
1: Chociaż powiem ci szczerze, że jak słucham debiutu Thunderbolt, to byłem przekonany, że musiał to miksować perkusista.
2: No tak, ale on tak chciał.
0: Że jest bez
2: ale on tak chciał. Tak? Ale on tak chciał właśnie, no, to jest, wiesz, mhm. Powiem, on tak chciał. Ja, nawet nie ja miksowałem, tylko on. Ja tylko siedziałem obok i podpowiadałem, ale on tak chciał, żeby mm-hmm. była, żeby była taka, żeby było słychać tą prędkość, która tam jest.
1: No jest.
0: Blasty, tak.
2: Sam cały czas blasty.
0: Tak jest. Tak jest.
2: Prawie cały czas blasty.
0: No właściwie tak, na tych materiałach jak najbardziej. No to teraz przejdźmy do tych właśnie trudnych tematów.
1: Nie, trudne ma, sprawy.
0: Trudne sprawy.
2: Trudne sprawy.
0: Trudne sprawy.
2: No, nie są, takie, nie są takie trudne ogólnie.
0: No, co tam z Riverside? Bo tutaj słyszymy, że wokalista, basista opuścił zespół, że no, klawiszowiec tak. opuścił zespół, że...
2: Znaczy nie, no okazuje
0: nie
2: się,
0: wiadomo,
2: że...
0: Jak,
2: okazuje się, że...
0: Wyprostujmy to, naprostujmy to.
2: Zespół jest w zawieszeniu. No nie mamy wokalisty, Mariusz zdecydował, że odchodzi z zespołu. Nie mamy gitarzysty, bo... Tamten też zdecydował, że odchodzi z zespołu, chociaż odszedł już dużo wcześniej, rok wcześniej, no ale dobra, no okej, okay, no. Niech to będzie. Na razie musimy odpocząć, no ja muszę dojść do siebie, bo jakby
0: zdrowotnie... No tak, ostatnie miesiące były ciężkie.
2: No, ciężko. Mhm. Zespół nie przestał istnieć. Ja nie poddaję się tak łatwo. Nie można... za mnie zdecydować, jak to ma być. No,
0: no tak, bo
2: było nas czterech w zespole, a dwóch wiem, że chce grać.
0: Ci, którzy są zorientowani, to wiedzą, że tak naprawdę to zakładałeś.
2: Ja zakładam, zespół. Ale to... Wiesz co, to no nie chodzi o to, kto zakładał. To chodzi... Mhm. Że ja cały czas chcę to robić. No. On nie chce tego robić. On się skupił na swojej karierze
0: i
2: na Lunatic Soul. I dobrze, bardzo dobrze. Ja
0: uważam, że to czuję się w tym dobrze.
2: Czuję się w tym dobrze. Źle się czuł w Riverside. Ja w ogóle tego nie... Mhm. No, przyjąłem do wiadomości. Spoko, no. Szkoda, no, ale... Coś nie ma ludzi niezastąpionych, jakby. No. Chcę to ciągnąć dalej. Michał chyba też, więc...
0: Czyli jest to stan zawieszenia.
2: Na razie i stan zawieszenia,
0: stan odpoczynku, no, wiadomo, w tej chwili od grania, bo jednak zagraliście mnóstwo koncertów. Zagraliście, no...
2: A 25 lat to kawał czasu.
0: To jest kawał czasu. Było kilka świetnych płyt i koncertowe jeszcze też były, no, przecież tak, wydawnictwa. I,
2: no wiesz, zawsze...
0: I nominacje do Fryderyków, z którymi się nikt nie liczy, bo Koma w tym roku wygrała w kategorii muzyka metalowa, to wiecie. No,
2: przepraszam.
1: A nie Behemoth?
0: To jest groteska.
2: Przepraszam, Koma wygrała z Behemoth. No,
1: z litości.
0: Koma, tak.
1: Nawet nie wiedziałem
0: w kategorii muzyka metalowa.
2: To jest wioska, po prostu wioska tańczy, śpiewa. No, co zrobić tu?
0: Tym bardziej, że Rogus nie jest miłośnikiem muzyki metalowej, no, w ogóle, co okazuje. No, ale to mniejsza z tym, nie będziemy tutaj mówić o zespołach. Które może niektórzy szanują, ale niekoniecznie muszą się znaleźć metalowej, no, archeologii muzycznej. No to dobrze, no to jeżeli 25 lat minęło, masz teraz chwilę oddechu, to jakie najfajniejsze masz, takie najmilsze, najbardziej niezapomniane wspomnienia związane z Riverside?
2: No, początki.
0: Takie
2: no.
0: kilka takich.
2: Początki do historii. 2010-2011 roku to był team, to było coś wyjątkowego. No. Cztery osoby, które chciały dokładnie to samo. To się rzadko zdarza. Mm. Ale.
0: No, wy z Grudniem to mieliście chemię, tak, jako, że obaj się znaliście praktycznie od dzieciaka.
2: Od samego początku, tak. Znaliśmy się dłuższy czas i no fajne, ale później coś tam umknęło, wiesz, Mariusz stał się terrorystą i no niekoniecznie to pasowało do mojego charakteru, tak?
0: No ja to sobie...
2: Ja oczywiście cały konflikt jest mój i Mariusza, bo kto miałby się kłócić z Mariuszem? No tylko ja, no. Jestem jedyną osobą, która ma inne po prostu zdanie niż on.
0: Ja myślę,
2: on nie lubi takich osób.
0: Ja myślę, wiesz, Piotr, że to jest tak, że w każdej rodzinie, w każdym małżeństwie jest w pewnym momencie jakiś tam kryzys, no albo pewnie się go naprawi, albo nie, albo się rozejdziemy, albo i tak dalej. Sami wiemy, niektórzy z nas mieli też prywatne takie historie, więc to... To jest naturalne,
2: dokładnie.
0: To przebywanie we wspólnym autobusie, w jednym pokoju hotelowym i tak dalej. Czasem następuje pewien przesyt tego, tak.
2: Zdecydowanie teraz to nastąpiło.
0: Mhm. No właśnie.
1: Był taki moment, gdzie sobie pomyślałeś któregoś dnia, kurde, chyba, że się spodziewałeś, że Riverside po prostu jak startowo, że osiągnie taki sukces.
2: Nigdy się nie spodziewałem.
1: To jest sukces, wiesz.
2: No jest, no jeździliśmy po całym świecie, cały świat zna. No tak naprawdę to...
0: Poza Japonią.
1: Znam ludzi, którzy nie słuchają,
2: ale
1: wiesz, jakby też
2: znają.
1: Taki ten, nie?
2: Właśnie
1: to,
0: ale Japonii fanów macie.
2: Mamy fanów w Japonii, sprzedajemy dużo płyt w Japonii.
0: Ja to słyszałem, że pingwiny na Antarktydzie nawet was
2: dokładnie. No. Także wiesz, tutaj wszystko jest okej, okay, ale to nie... To musi być chemia w zespole. No. Jak nie ma chemii w zespole, nie było ostatnio, więc...
0: No znamy historię takie, że wymuszonych
2: najlepsze płyt, zespoły się rozpadają.
0: Tak,
2: no.
0: Wymuszonych płyt, gdzie słychać, że już są tarcia, że słyszy się, że między muzykami jest...
2: No,
0: jest...
2: nas chyba nie było słychać, ale...
0: Nie, ale po co nagrywać płytę w takiej niefajnej atmosferze?
2: No,
0: może z tego wyjść babol i może jeszcze zaszkodzić w ogóle temu PR-owi tak zwanemu danego zespołu i waszym tam jakby osiągnięciom, przekreślić pewne rzeczy, które nagraliście. A nagraliście kawał dobrej muzyki, która przecież...
2: No muzyka nie zniknie.
0: Była, no, kierowała pewnie się może bardziej w stronę progresywnego rocka, ale mimo wszystko metalowcy podążali za wami, prawda, nawet po tej płycie ADHD i tak dalej, które były zdecydowanie progresywno-metalowe. Później poszliście może w trochę innym kierunku, ale mimo wszystko no na przykład na SDL-u, jak zagraliście dwa lata temu. No to ja się dziwiłem, że Mariusz ze sceny mówi, że bo tu są w większości metalowcy, to do was nie trzeba. A ja widziałem naprawdę ludzi, którzy słuchają Grave'a i tak dalej, którzy po prostu się bardzo dobrze bawili przy tej muzyce, bo my nie jesteśmy ograniczeni, tylko i wyłącznie słuchamy ekstremy. My lubimy też i takie dźwięki.
2: No przecież wiadomo, Mariusz niestety ostatnimi czasy wpadał w histerię różnego rodzaju, więc jakby jedną właśnie był SDL, że musimy grać na koncercie dla metalowców.
1: Dziwne, bo tam generalnie jest tak zróżnicowana publika, zresztą przykładem niech będzie ile, dwa lata temu też był, czy rok temu Crippled Black Phoenix, przecież to zespół, który
0: to też przecież
1: jest rockowy.
0: Rockowo, psychodeliczno, takie progresywne.
2: Tak to sobie układał mój ex-wokalista.
0: To takie było niezbyt sympatyczne.
2: No niezbyt dużo osób mówiło, że się poczuło słabo, bo No taki był trochę...
0: Ale też i na antenie pewnego radia, w którym ma audycję Mariusz, też wypowiadał się tam troszkę jakby zaprzeczając temu, co mówił, pamiętam na początku, że bardzo fajnie, że słuchają nas metalowcy, bo to są najbardziej wierni słuchacze. Ja pamiętam wywiady po pierwszych płytach. Szkoda, że ta wolta w ten sposób
2: człowiek
0: nastąpiła.
2: Może
0: się właśnie przez te ćwierć wieku jednak zmienia.
2: Ćwierć wieku jednak posunęło się, że tak powiem, mocno.
0: No to posłuchajmy teraz z tego okresu progresywno-metalowego. Z jednej z moich ulubionych płyt na pewno. Anno Domini High Definition Driven to Destruction. Możemy mieć, Piotrze?
2: Tak,
0: to dajemy, słuchamy.

restlessness and it's tiny now.

0: Riverside, Driven to Destruction z albumu Anno Domini High Definition sprzed lat 17.
1: No,
0: ale już ten czas leci. No i jeszcze skoro rozmawiamy, to jakieś miłe wspomnienia związane z Riverside opowiedz.
1: Oj, masę, wiesz,
0: jakieś
1: masę.
0: Takie może zakulisowe gdzieś. Może
2: w jakim egzotycznym kraju byliście najbardziej?
0: Może, może jakaś Australijka ci wyznała tam miłość.
1: Nie, najbardziej egzotyczny kraj to ostatnio Chile, no.
0: Chile?
1: Tak, w Ameryce.
0: No, Chile masz.
1: Argentyna, Brazylia, to jest tam. No, to jest super, super fajni są. Tam po prostu jak graliśmy w Chile, to w Chile śpiewają wszystko. Śpiewają teksty, śpiewają solówki. Człowieku, 5000 ludzi i śpiewa solówkę taką, jaką ma Maciek zagrać. Oczywiście lepiej oni śpiewają niż on gra. Ale
0: bardzo muzyczny kraj.
1: W ogóle total. Muzykalnie
0: ludzie.
1: Nagle głowa ci się otwiera i wiesz, ciary na plecach. Pierwszy raz w życiu takie coś wiesz, przeżyłeś. Nie? To jest naprawdę. To jest super.
3: To jest super.
2: A miałeś takie czasami, Piotrze, poczucie, że ten polski rynek nie docenia tego, co wy osiągnęliście za granicą.
1: Ja to wiesz co.
2: Czy w ogóle mieliście w to gdzieś?
1: Ja to w dupie Fryderyki i te inne wszystkie. Już nie chcę przeklinać, bo to tam. Kompletnie mnie to nie interesuje. Kompletnie mnie to nie interesuje. To jest. Sami sobie dają nagrody.
0: Tak.
1: Chcesz kurwa mać, to po prostu no, sami tak sobie, żeby koma wygrała Fryderyka w metalu, to ja mógłbym wygrać Fryderyka, kurwa nie wiem, no.
0: Muzyce u źródeł,
1: dokładnie, no przecież proszę cię, no. To jest skandal.
0: Nagraj płytę z solówkami jazzowymi, no, improwizowanymi, ogóle... może wygrasz Fryderyka.
1: No, w jazzie.
2: Tak. Trzeba mieć znajomości, a nie, tak, nie chodzi o muzykę przecież.
1: No właśnie, trzeba mieć znajomości. Właśnie. Nie było gdzie komy wcisnąć, to wcisnęli, kurczę, do tego, do metalu i wzięli.
0: To do dzisiaj się wspomina Jeff Rotal, jak wygrało w kategorii metalowej. Tak.
1: No wiesz, to...
0: Grammy, tak.
1: No, to jest właśnie to, no znajomości, no.
2: Zadam ci najgorsze pytanie dla muzyka.
1: No.
2: Jakbyś musiał, ale musiał, wybrać jeden ulubiony album Riverside.
1: Masz. No to ADHD.
2: Tak?
1: Tak, to proste.
2: To proste. Kurde, bez sensu.
1: To proste.
2: Myślałem, że nie jesteś w stanie i tak dalej.
1: Nie, to proste akurat.
0: No to dzisiaj będziemy słuchać z tej płyty jeszcze jednego co najmniej kawałka. Ale to za chwilę. Teraz może...
1: Konkurs.
0: Poszeleszczę tutaj.
2: Konkurs będzie trudny, bo to nie może być tak, że jak w audiotele za każdym razem. Nie może za każdym razem wygrywać Sejmun. Nie, to oczywiście, takie żarciki, bo sobie
0: nie zawsze wygrywa. Gratulujemy.
2: Tak, bo nie zawsze wygrywa.
0: Gratulujemy.
2: Ale pytanie będzie takie.
0: I tym, którzy nie wygrali też.
2: Imperator miał przyjemność grania podczas przedstawienia Dracula. I pytanie brzmi, kto grał główną rolę, czyli tego Drakulę, jaki znany polski aktor? Imię i nazwisko.
1: No właśnie.
0: To Daniel Obryski. No.
2: Ty już nic nie mów, bo zaraz znowu, zaraz tak, już wszystko powiesz.
0: Ja lubię palić.
2: To u ciebie jest standard. Także imię i nazwisko.
0: Dobrze, dziękuję, że mnie trudujesz.
2: Osoby, która zagrała główną rolę, czyli Drakulę w przedstawieniu, na którym grał Imperator.
0: A jeśli znacie odpowiedź, to wpisujcie tylko i wyłącznie na naszym profilu facebookowym Metalowej Archeologii Muzycznej pod postem o samej górze nosi czasu pod grafiką stworzoną przez Edgy Graphics. Jak pierwsza szybko. Osoba wygra winyla Imperatora koncertowego.
2: Pięknie wydane.
0: After Time Live, tak. Właśnie ściągnęliśmy folikę tutaj podczas poprzedniego utworu i w środku piękne zdjęcia.
2: I CD. Mario jest również.
0: Ekipę gitarzysty, który jest bardzo podobny, jak stwierdziliśmy, do Cezara.
1: No, Cezara tak, no.
2: Że też Cezar gra w Imperatorze?
0: Pozdrawiamy Cezara, bo czasami nas podobno podsłuchuje.
2: Tak, pozdrawiam.
0: Także taki winylek trafi do pierwszej osoby. Za chwilę zajrzymy, kto tam był pierwszy, a my jeszcze przez niecałe 6 minut zajrzymy do tej naszej chyba ulubionej płyty, jak się tutaj okazuje, na wszystkich nas trzech, ADHD, Riverside i numer Hyperactive. Albo Hyperactive.

0: żywo z Radia Praga. No i cóż, strzelacie, ale wygląda, że kulą w płat, bo nazwiska podajecie bardzo różne tego odtwórcy roli Drakuli w spektaklu, do którego muzykę tworzył zespół Imperator.
1: Może uściślimy to, bo nie wiem, skąd to takie nazwiska padają. Mhm. Spektakl miał miejsce w 1988 roku.
2: No mhm. Właśnie.
0: I nawet no. Były plany teatr studyjny wydania ścieżki w Łodzi. Dźwiękowej z tego przez Spagan Records, ale nie wypaliły, to wam to powiem zakulisowo, że tak byłem przy tym, ale no...
2: Nie udało
0: się. Też początkowo się zastanawiałem, kurczę, na pewno słyszałem, który to był aktor w tym spektaklu, nie byłem na tym spektaklu, ale na pewno słyszałem raz. No i dopiero no, tutaj po burzy mózgów, że tak powiem... Przypomnieliśmy sobie.
1: Przecież to doskonale Piotrek wiedział.
0: Wiedzieliście.
2: Ja wiedziałem prawdę.
0: To ja nie wiedziałem. Jakoś sobie nie mogę przypomnieć. Natomiast próbujcie. Tyle
1: musisz
0: powiemy,
1: mniej
0: że,
1: masła jeść.
0: Że na razie wszyscy nie trafili. Żaden nie trafił. O, żaden ze słuchaczy i słuchaczek nie trafił. I w dalszym ciągu podaję.
1: Ale bardzo nam się podobają niektóre strzały.
0: No, są bardzo... Też pokazują, że macie fajne poczucie humoru. Ale to różnorodność jest w przyrodzie, jak to się mówi. No to czekamy jeszcze, szukajcie, aż znajdziecie. Warto o winyla walczyć koncertowego The Time After Time Live Imperatora. To jest koncert z 18 roku.
2: Tak.
0: Jak wtedy się reaktywował Imperator w 18 roku, to jest zapis, bardzo ładnie brzmi to, bardzo ładnie wydane przez Vintage Vinyl, czyli naszego gościa Pawła.
1: Pawła.
0: Paweł tu przed na monitorze mi się wyświetlił. Przez Piotra Mitlofa Chozierackiego wydany pod szyldem Vintage Vinyl. No i Piotrze, byłem u ciebie w sklepie, bardzo mi się podobało, bardzo, bardzo ciekawe płyty tam widziałem, na razie nic nie kupiłem, ale może
1: następny raz,
0: bo ja nie mam po prostu na czym odtwarzać, ja nie mam odtwarzać na czym, więc no nie jestem, jak to się mówi, zbieraczem.
2: No.
0: Ale niektóre płyty, to jak zobaczyłem, to aż przyjemnie było nawet sobie postawić jako gadżet.
2: Tak, to prawda.
0: No i w ogóle jak u ciebie to przyszło, dobrze, że zdecydowałeś się?
2: Rozkręcił się sklep, ludzie przychodzą, także no nie ma jakby, nie ma biedy, jak to mówią. No. Wiesz, ja mam dużo dobrych płyt, no, można tak powiedzieć. Stajesz w szranki z każdym sklepem w Polsce, no więc metalowskim, no. Metal shop też i nie ma

0: trudne, no.
1: A skąd w ogóle pomysł był na rozpoczęcie takiego
0: pomysł
1: zabawy?
0: Pomysł to dawno, już bardzo dawno chciałem mieć sklep, no po prostu chciałem mieć swój sklep, chciałem mieć takie miejsce jak Dziupla stara.
1: Ja ci powiem tak, ja ci zazdroszczę, bo to też było kiedyś moje marzenie. Zawsze mówiłem, najlepsza praca to by było mieć własny sklep i sprzedawać płyty.
0: No, no dokładnie, no widzisz, mam podobne marzenia. Ja też chciałem sprecyzowany sklep mieć, taki wiesz, dla specjalnych czy ludzi, którzy wiedzą, po co przychodzą.
2: Mm-hmm. Nie, bo ten sklep działał już wtedy, jak się spotkaliśmy, prawda? Jakoś w pandemii jakoś tak, lockdownie tak. Wtedy też.
0: Tak, to coś tam było, mm-hmm. Rozkręcił się Riverside, musiałem trochę zamknąć. Ale teraz na nowo, od grudnia z powrotem.
1: Dużo masz klientów?
0: Wiesz co, ja tam nie walczę jakoś o empikowskich klientów.
1: No nawet nie, ja mówię o osobach,
0: tak, które... Tak, ale u mnie przychodzą ludzie, wiesz. To dzisiaj miałem otwarte 3 godziny tak naprawdę, żeby do was przyjechać. Mhm. O 19 zamknąłem, o 15 otworzyłem i było 4 klientów, no. Jakby wiesz, no, mi wystarczy. Mhm.
1: A co masz takiego z perełek, które...
0: Z perełek? Rzeczy, które cię... Mam burzum, chysly, staros.
1: Pierwsze bicie?
0: Pierwsze bicie.
1: O kurczę, no to...
0: I to jeszcze mam z takim zdjęciem, które było zbanowane przez Grisznaka, bo zostało wysyłane przez... Jak Mizantropy wydało płytę, to był... No kiedyś, pamiętacie, robili takie... fotki i on się strasznie zgrzał na tą fotkę.
1: Tak, chyba newsletter taki był, tak, nie? Coś tak, takiego, że on tak stoi.
0: Tak, i to z tym jest i to zbanowane po wyrzucaniu tego nie wysyłali.
2: No może ktoś z słuchaczy ma i tutaj wrzuci w komentarzu.
0: Już mam nawet klienta na tego burzuma, także.
2: Aha, czyli już nie ma szans, żeby ktoś
0: przyjechał. No jeszcze może zdążyć. No,
1: to pierwszy ten lepszy.
0: Na razie mi powiedział, że go kupuje, jeszcze nie kupił.
2: Polecamy zajrzeć, jeżeli będziecie w Warszawie, to jest przy klubie Progresja. Tak. Adres tam jest Fort Wola.
0: Fort Wola 22. No.
1: Jak usłyszycie napierdzielanie różnych zespołów.
2: To jest za klubem Progresja. Jakbyście szukali, tam się idzie na tą otwartą scenę, letnią scenę Progresji. I jest taki
1: vis-a-vis przystanku.
2: Budynek, który widać koło pętli. Pętli autobusowej, to tam już traficie, już z daleka widać szyld, vintage vinyl. Tak, tak. Jeszcze neony.
1: Chodzi się
0: już od
1: neony
0: się
1: chodzi się, podpala w pochodnie.
0: No, i opala się tak. Świniaka.
2: Tam są drzewa w pobliżu, to można podpalić. No, i znowu będzie na ruskich.
1: Tak. Podobny klimat jak w Helwetę, w którym nie był Wojtek.
2: No tak. Ale ja po prostu...
0: Ale podobny klimat.
2: Próbowałem sobie wyobrazić. No, chciałem, że to jest taki troszkę polski odpowiednik.
1: No ja już byłem, jak to było Noseblot, nie? Czyli tym, ale to robi też...
2: Ale bez piwnicy się nie liczy.
1: Tak, tam na dole, no.
2: Ale już jest wszystko okej. Się nie liczy.
1: Ja, byłem w piwnicy.
0: Dobrze.
2: Dobrze. No to teraz, jak już jesteśmy...
1: A jak tam odpowiedzi? Coś się trafiło nowego? To jakieś nowe nazwiska?
2: Właśnie nie. Teraz wrzuciłem, bo jeszcze mam taką do was, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki, prośbę, którą skierowała nasza słuchaczka, nasz kolega Andrzej, który... No, jest po prostu bezwłasnowolniony, potrzebuje, żeby wrócić do życia. Przeczytajcie sobie, tutaj wrzuciłem linka na zrzutka.pl, jeżeli zechcecie jakiegoś grosika symbolicznego dorzucić do tej akcji zbierania dla naszego kolegi Andrzeja ciężko chorego, no to tutaj zapraszam w komentarzach pod postem, tam gdzie się wpisujecie dzisiaj podczas audycji wrzuciłem, no i już za chwilę tutaj zerkniemy, czy coś się ruszyło, czy ktoś w końcu wpadł, któż tam tego Drakule w 88 roku na spektaklu grał, bo na razie były to nietrafione wasze odpowiedzi. No i zobaczmy. Nie. Tutaj zdecydowanie nie. Niestety strzały są na razie
0: Lipne.
2: Nie trafione. No to jeszcze próbujcie, jak nie, no to winylkę sobie zatrzymamy z Tomkiem.
0: Tak, dokładnie.
1: Ja znam odpowiedź.
2: Tomek zna odpowiedź, także no winylkę wygrasz, jak nikt nie wygra. Dobrze, jeszcze jeden konkurs będzie, ale teraz skoro jesteśmy przy muzyce black metalowej i przy klasykach, to utwór, którego nie będziemy zapowiadać.
1: Venom, twój ulubiony black metalowy zespół?
0: Tak, to najlepszy zespół na świecie.
2: O, proszę. No to po trzech dźwiękach wszyscy rozpoznają.

0: Black Metal, Venom. No i cóż, a jeszcze może tutaj
1: uwielbiam.
0: Posłuchajmy jeszcze jednego pana z naszej sceny.
2: Cześć, tu mówi Grzesiek Miszuk z Merciless Death i Egzekutor, a wy słuchacie metalowej archeologii muzycznej w Radiu Praga.
0: No to teraz już wiecie, jakiego programu słuchacie. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Mitlaw Kozieracki, perkusista cover bandu slayerowskiego Necrophiliac. W dalszym ciągu również perkusista Riverside, bo jeszcze Riverside ostatniego słowa nie powiedział, jak tutaj się dowiadujemy, kiedyś Hate Domain i tak dalej, i tak dalej. Wydawca, organizator koncertów, przecież współpracowaliśmy na przełomie wieków, robiłeś trasy koncertowe Devlin, pamiętam właśnie Hate Yattering, współpracowaliśmy, wtedy organizowałem w Grudziądzu koncerty, dzięki tobie też bardzo fajne i no i ten sklep muzyczny Vintage Vinyl, Fort Wola 22 w Warszawie obok klubu Progresja, polecamy odwiedzić, żeby nie zapomnieć, to już teraz zachęta taka, jeżeli będziecie w Warszawie na wycieczce nawet, to zajrzyjcie tam, warto. Możecie porozmawiać z Mitlofem, doradzi wam, poleci wam coś ciekawego. No a Tomek tutaj teraz...
3: No mamy pewien problem, bo się okazuje, że tych aktorów był kilku.
0: Nie było kilku. Houston, we've got a problem.
3: Kilku, z czego akurat nie wymieniliście jednego, który nam się objawił.
0: No właśnie. Tak, my wiedzieliśmy o jednym, którego nazwisko nie padało. Natomiast okazuje się, że tam się wymieniali panowie, tak?
3: Tak, tam wychodzi nawet, że było ich pięciu.
1: No, to zobacz, który pierwszy powiedział.
3: No cóż, jako że tutaj właśnie Piotr jest fundatorem nagrody, więc zdecydował, że któreś z tych pierwszych nazwisk, które padły...
0: I to jest, tutaj jest dobry przykład na to, że całe życie człowiek się uczy i całe życie jest głupi. Także my się też dowiadujemy tutaj nowych rzeczy. Byliśmy przekonani, że to jest inny pan, a tu się okazało, że było czterech innych jeszcze, którzy go zastępowali. No i
3: co było pierwsze?
0: Decyzją Mitlofa, St. Peter, Rafał Żabiński.
1: Tak, dobrze.
0: Ustalimy w takim razie pierwszą osobę, która podała jedno z tych nazwisk, bo wcześniej padały już na pewno błędne nazwiska, bo Adolf Dymsza na pewno nie, Behemot Darski też nie, Jacek Gudejko również nie i Jakub Gerszał też nie. Więc pierwszą osobą, która wymieniła jednego z tych aktorów wcielających się w postać Drakuli w spektaklu, do którego muzykę nagrał Imperator, był Rafał Żabiński, a taką odpowiedź udzielił, już widzicie, już się tak zdenerwowałem, się język plącze, że otrzyma St. Peter winyla Imperatora koncertowego, ufundowanego przez naszego gościa i firmę Vintage Vinyl. No cóż, jeszcze trzeci konkursik, Burza Mózgów może.
3: W tym czasie puszczę
0: trzy minuty. Venoma posłuchaj.
3: Bloodlust.
0: Bloodlust. Tak jest.
3: Bloodlust!

0: Jenom Bloodlust. A dzisiaj w audycji naszej metalowej archeologii muzycznej na żywo gościem Meatloaf. No i ostatnie pytanie konkursowe. Dwie płyty winylowe ufundowane przez naszego gościa już rozdaliśmy. No drugie trochę z bólami tutaj, no cały czas przeżywamy.
1: To się udało.
0: Że taka sytuacja wyszła, że jednak nie mieliśmy pełnej wiadomości na ten temat. Natomiast ostatnie pytanie konkursowe będzie dotyczyło również zespołu Imperator. I tutaj, Tomku, bo to był twój pomysł.
2: Dobrze, znowu będę ja winny.
0: Tak, ale teraz chyba się wszystko będzie zgadzało.
3: Dobrze, pierwsza osoba, która poda poprawną odpowiedź, wygrywa winyl. A pytanie brzmi, jak nazywała się wytwórnia, która wydała...
0: Pierwsza
3: wytwórnia, która wydała na winylu Time Before Time. Nazwa wytwórni, która wydała tą płytę.
0: Tak,
3: winylową.
0: Tu wspominaliśmy sobie, ja właśnie opowiadałem Tomkowi Piotrowi historię, jak Tomek Krajewski przytargał z Ciechanowa pod pachą taki karton winylowych płyt Imperator. Mówi, słuchaj, znalazłem cały bagażnik. Mam tych wineli, pomóż mi rozpakować. Tak, zanieśliśmy na górę, wystawiliśmy to, pamiętam wtedy, do katalogu i rozeszło się jak ciepłe bułeczki. No ale nic dziwnego, bo to jest naprawdę rarytas. W tej chwili on, mówiłeś tutaj Piotrze, że chodzi po 2,5 tysiąca, tak?
1: Tak, wineli, ale to nie ta wydanie... płyta, tylko ta z Loud Out, CD.
0: Z Loud Out, CD. No właśnie. To było w 1994 roku, a to pierwsze wydanie winylowe było w 1991 roku.
3: Tak
0: jest. No, a my odnaleźliśmy po 12-13 latach jeszcze taką dużą partię winyli, które sprzedały się na pniu i ci, co kupili, to obłowili się nieźle tak, później dokładnie. Na aukcjach internetowych, na eBayach, Allegro i tak dalej.
1: Dokładnie.
0: No cóż, to czekamy na wasze odpowiedzi. Cóż...
2: To ja jeszcze, skoro tak właśnie. Ci łatwo poszło z Riverside, no, to jeszcze inaczej zadam.
1: No, no.
2: A twoja ulubiona płyta z wszystkich projektów, których zagrałeś?
0: O, matko.
1: Domain.
0: O.
1: Domain, trzecia płyta,
3: Gatotymi.
1: To chyba najbardziej...
2: Płyta, tak. Która została tak niedoceniana, trochę mam wrażenie, nie?
1: No, bo tam się rozsypał zespół. No, nie pojechaliśmy w trasę, miało być trochę więcej siedzieć koło płyty, a niestety przestał istnieć zespół. No.
2: Bo to była taka dosyć duża nowa jakość, bym powiedział,
1: no tak,
2: na scenie, nie?
1: Tak wybrał Paweł.
2: Tak bywa, nie?
1: No.
2: Już tutaj
0: no
2: widzę.
0: No i mamy tutaj mnóstwo odpowiedzi, no oczywiście nieprawidłowych też, bo to nie Faceless, nie Nuclear War Now, bo najpierwsze wydanie z 1991 roku to było Nameless Productions, to chyba było jedyne wydawnictwo tej firmy. Nawet nie znam do końca historii, ale jest tam jakiś związek z Ciechanowem na pewno. Był to ktoś z Ciechanowa, to wydał i to było jedyne wydawnictwo Nameless Production. No już tutaj wybaczymy, że Darek Lotek napisał tylko Nameless. Domyślamy się, że wiedział, że Nameless Production. Więc on jako pierwszy udzielił prawidłowej odpowiedzi. No i otrzyma winyla ufundowanego, winyla Imperatora koncertowego The Time After Time, ufundowanego przez naszego dzisiejszego gościa, którym jeszcze przez chwileczkę, momencik jest Piotr Mitrow-Kozielacki. No i cóż, masz jeszcze, Tomku, ostatnie pytanie do naszego gościa?
3: Przede wszystkim życzę ci dużo zdrowia, Piotrze, bo to jest najważniejsze. Jak najmniej gównoburz w życiu związanych z zespołem i z życiem i z innymi sprawami.
0: Wznoszącej się paraboli w życiu.
3: No i wiesz, i sukcesów ze sklepem, który pewnie po urlopie już odwiedzę, bo już będę mógł wydać pieniążki.
0: No tak, zdecydowanie ja też przy następnej okazji odwiedzę.
3: Zamierzam, tam już się ciebie pytałem o jedną pozycję, więc zamierzam, jeżeli jeszcze będzie, to
1: pewnie jest.
3: To sobie
0: jak poprosisz, to odłożę. Także dziękujemy ci serdecznie za to, że znalazłeś dla nas dwie godziny.
1: Dzięki.
0: I podzieliłeś się tutaj fajnymi historiami i wspomnieniami i myślami, przemyśleniami?
1: No, wiesz, no. Gdzieś to trzeba było powiedzieć. Oczywiście. No, akurat wybrałem was. Fajnie.
3: Bardzo się cieszymy, bo staram się zawsze zapraszać
0: świetnych, wspaniałych ludzi, do których należysz.
1: No, dziękuję.
0: Dużo zdrówka dla słuchaczy również.
3: Uważajcie, no i czekam na pierwszy koncert Nekrofilia.
1: Tak, to już niedługo.
3: Obiecuję, że przyjdę.
1: No pewnie, ja będę mówił.
0: I będziemy informować też i naszych słuchaczy, i nasze słuchaczki. Wam też dziękujemy oczywiście, słuchacze i słuchaczki, za obecność, za tutaj bardzo intensywne wpisy. Nie wszystkie przeczytaliśmy, ale czytamy jeszcze w drodze powrotnej jutro, bo dzisiaj udaje się na afterparty. To jutro dopiero poczytam tak uważnie. No i oczywiście gratulujemy wszystkim zwycięzcom konkursów dzisiejszych. No i cóż, zapraszamy na kolejne wydanie Metalowej Archeologii Muzycznej za tydzień, 4, pomimo tego, że będzie święto na czerwono w kalendarzu, to my jesteśmy na posterunku,
3: będzie się działo.
0: Ciąg dalszy historii metalu na Florydzie, death metal, tak. Początek lat 90, tylko tyle na razie zdradzę. Będzie czesko-słoweńska hudba, będą inne stałe punkty programu, większe skrypty,
3: też
0: na pewno miazga konkretna. No i cóż, konkursy, ogłoszenia, dużo się będzie działo, także pomimo tego, że to jest na czerwono święto, to zapraszamy za tydzień do radioodbiorników, do internetu, radiopraga.pl.
3: Podczas robienia grilla możecie zawsze włączyć, żeby się inni też
0: mogli posłuchać. Szybciej zgrillowało. Tak jest. Dziękujemy ci raz jeszcze. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka.
1: Ja, dziękuję, pozdrawiam.
0: No i zakończymy imperatorem.
3: I tyle, mate!
0: Tak jest. Trzymajcie się! Hej!
3: Cześć!

0: Radio Praga.
1: Cheers.
2: Thank you very much.

0: Thank you so much.
1: Good night, everyone. Thanks for coming.

0: Avenue.
1: Thank you very much. Woo.
2: Thanks.
3: Radio Praga.
4: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
3: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dobrze się pan czuje. To świetnie. Właśnie widzę jasny wzrok, równy krok, jak w marszu.

rozdarte drzewo. Bo ja jestem, proszę Pana, na zakręcie. Ode mnie widać niebo przekrzywione. Pan dzieli każdą zimę, każdy świt na pół. Pan kocha swoją żonę. Pora wracać, bo papier rozgaśnie. Niedługo, proszę Pana, będzie rano. Żona czeka, pewnie wcale dziś nie zaśnie.

światła rozmaitych możliwości. Pan mówi, basta, pauza, pad. I Pan mi nie zazdrości.

Chodźmy, bo papiera zgaśnie. Niedługo pan to czuje, będzie rano. Ona czeka. Wcale dziś nie zaśnie. A robotnicy wstaną. A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Choć gdybym chciała, bym się urządziła.

proszę pana na zakręcie. Dziś pan dostrzega, proszę pana, te realia. I pan haruje, proszę pana, jak ten wół. A moje życie się kolebie niczym balia. Pora wracać, już śpiewają zięby. Niedługo, proszę pana, będzie rano. Iść do domu.

0: Cześć, tutaj Natalia Przybysz, pozdrawiam słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień.
3: Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Thank you.

0: czwartki o 20 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell. Hey!

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

czym jest miłość, jaki jest jej sens. Jeśli tylko szczęście.